Sława Jezusu Chrystu! W dzisiejsze czwartkowe popołudnie, tuż po godzinie 16, serdecznie witamy słuchaczy prawosławnego Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Dzisiejszą audycję wyjątkowo poprowadzi Państwu Julia Ochrymiuk. Zapraszam serdecznie do słuchania. Znajdujemy się w trzecim tygodniu postu apostolskiego, zwanego także Piotrowym, którego to początki datuje się na wczesne lata istnienia cerkwi. Pierwsze wzmianki o nim można odnaleźć w pismach świętego Atanazego Wielkiego. Długość postu jest zmienna i zależy od daty Paschy. Zasada stanowi, że post rozpoczyna się w drugi poniedziałek po święcie Pięćdziesiątnicy i trwa aż do 11 lipca, czyli do przedednia wspomnienia świętych apostołów Piotra i Pawła. Cieszymy się, że jesteście Państwo z nami w to czwartkowe popołudnie. Gorąco zachęcamy do spędzenia najbliższych godzin na falach Radia Ortodoksja, a po przerwie ramówka dzisiejszego programu.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przyszła pora, aby zapoznać się z ramówką dzisiejszego czwartkowego programu. Za chwilę na naszej antenie cerkiewne kalendarium, następnie dzisiejsze czytania z Pisma Świętego oraz komentarz do czytań ewangelicznych. Dzisiejsze kazanie wygłosi ojciec Michał Ostapczuk. Następnie relacja z uroczystości 75-lecia powołania prawosławnego seminarium duchownego w Warszawie. Punktualnie o godzinie 17 dzisiejsze wydanie wiadomości, w których to powiemy m.in. o pielgrzymce autokarowej do Jabłecznej. Zaraz po wiadomościach stałe elementy naszych audycji, czyli żywoty świętych, a także kolejny fragment lektury pod tytułem Starzec Józef Watopecki. Około godziny 18 wspólnie pomodlimy się podczas akafistu do świętego Mikołaja Cudotwórcy. Zaraz po nabożeństwie stały element czwartkowych radiowych spotkań, czyli audycja Pytanie do specjalisty profesora Jana Kochanowicza. Tematem dzisiejszego odcinka będzie stomatologia. Zaraz potem o godzinie 20 powtórka dzisiejszego wydania wiadomości, a w ostatniej godzinie audycja Ichumena Panteleimona Głos Liturgii i zwieńczenie dzisiejszego programu, czyli modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się ramówka dzisiejszej czwartkowej audycji. Serdecznie zachęcamy Państwa do pozostania z nami do godziny 21.

Mamy dziś czwartek, 18 czerwca według nowego stylu i 5 czerwca zgodnie z kalendarzem juliańskim. Dziś przypada liturgiczne wspomnienie świętego Doroteusza, biskupa Tyru, świętego Doroteusza z Gazy, świętego Anubiusza, pustelnika z Egiptu, świętego Teodora Cudotwórcy i świętych Ireneusza i Seliniusza z Egiptu. Dzisiaj szczególnie wspominamy także Matkę Bożą w jej ikonie Nieoczekiwana Radość, o której więcej już za chwilę.

Ikona Matki Bożej Nieoczekiwana Radość upamiętnia historię grzesznika, który dzięki szczerej modlitwie i wstawiennictwu Bogu Rodzicy otrzymał przebaczenie swoich grzechów. Podczas modlitwy ujrzał na ciele Chrystusa krwawiące rany i zrozumiał, że swoimi grzechami ponownie rani Zbawiciela. Głęboko skruszony odmienił swoje życie, a Matka Boża wyprosiła mu Boże miłosierdzie. Ikona przedstawia nawróconego człowieka klęczącego przed Matką Bożą jako znak nadziei, pokuty i nieoczekiwanej radości płynącej z przebaczenia.

0: Przyszła pora na jeden ze stałych elementów naszych audycji, czyli czytania z Pisma Świętego. Cerkiew zaleca naszej uwadze fragment listu świętego apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 8, wersety od 22 do 27, a także z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 10, wersety od 23 do 31. Zapraszamy do wysłuchania dzisiejszych czytań biblijnych.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, wiemy, że całe stworzenie ciężko wespół wzdycha i cierpi wspólnie bóle aż do teraz. A nie ono tylko, lecz i my sami, mając zadatek ducha, ciężko w sobie wzdychamy, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała. W nadziei bowiem zostaliśmy zbawieni. A nadzieja, którą widzimy, nie jest nadzieją. Bo jeśli ktoś widzi, to po co nadzieja? Jeśli zaś mamy nadzieję na to, czego nie widzimy, to tego z wytrwałością oczekujemy. Tak samo i Duch dopomaga nam w słabości naszej. Tego bowiem, o co mamy się modlić jak należy, nie wiemy. Ale sam Duch wstawia się za nami westchnieniami niewysłowionymi. A ten, kto bada serca, wie, czym jest zamysł Ducha. Że według Boga wstawia się za świętymi.

rzecze Pan swoim uczniom. Gdy prześladują was w tym mieście, uciekajcie do innego. Amen, bowiem mówię wam, nie skończycie obchodzić miast Izraela, aż przyjdzie Syn Człowieczy. Nie ma ucznia ponad nauczyciela, ani sługi ponad Pana jego. Wystarczy uczniowi, aby stał się jak nauczyciel jego i słudze jak jego Pan. Jeśli Pana domu przezwali Belzebubem, to tym bardziej domowników jego. Nie bójcie się więc ich. Nie ma bowiem niczego ukrytego, co nie zostałoby odkryte i tajnego, co nie zostałoby poznane. Co mówię wam w ciemności, opowiedzcie w świetle. Co słyszycie na ucho, ogłoście na dachach. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, duszy zaś zabić nie mogą. Bójcie się raczej mogącego zatracić w gehennie duszę i ciało. Czyż dwóch ptaków nie sprzedaje się za jeden grosz? I ani jeden z nich nie spadnie bez woli Ojca waszego. Co zaś do was, to i wszystkie włosy na głowie są policzone. Nie bójcie się więc, wy jesteście cenniejsi niż mnóstwo ptaków.

0: Za nami dzisiejsze czytanie z Pisma Świętego, a już teraz przyszła pora na duchowe pouczenie. Homilię wygłosi ojciec Michał Ostapczuk, wikariusz parafii Świętego Mikołaja Cudotwórcy w Michałowie.
1: Duchowe pouczenie.
2: W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Słyszeliśmy przed chwilą, drodzy bracia i siostry, Ewangelię od Ewangelisty Mateusza, rozdział 10, wersety od 23 do 31. W 10 rozdziale Ewangelista opowiada o powołaniu 12 uczniów przez Jezusa Chrystusa i dla których daje władzę nad nieczystymi duchami i żeby oni leczyli wszystkie choroby i wszelką niemoc. Jezus Chrystus posyła swoich uczniów zagubionym owcom domu Izraela i mówi im o głoszeniu Słowa Bożego, o tym, że oni powinni mówić o przybliżającym się Królestwie Niebiańskim. I nie tylko głosić Słowo Boże, ale czynić dzieła miłosierdzia. I on mówi im o tym, że ich służenie apostolskie będzie przepełnione wszelkimi trudnościami, o tym, że przyjdzie się im wiele cierpieć za swoje nauczanie i że będą prześladowani. To całkiem innego rodzaju nauka, nauczanie. On nie proponuje siedzenia u nóg nauczyciela i słuchania jego mądrych słów. Jeżeli starotestamentowi nauczyciele byli narażeni pogańskich wpływów, to ten wpływ mógł wpłynąć różnymi obrazami, brutalnym i pokojowym. To nauczanie uczniów Jezusa Chrystusa wzbudzi opór i ich będą prześladować. Prześladować dlatego, że świat jest przepełniony złem, którego miłość nie jest w stanie przyjąć. Jezus Chrystus prosi swoich uczniów, aby byli odważni. I ciągle mówi, nie bójcie się prześladowców swoich i nie bójcie się zabijających ciało, duszy nie mogą zabić. A bójcie się przede wszystkim, kto może i ciało, i duszę zabijać.

kiedy chrześcijanie zaczynają się bać szatana i tych, którzy jemu służą, wywołuje u nich paniczny strach. Tak więc ta niewiara, ta bezsilność i Pan nasz chce, żebyśmy my bali się nie tego przeciwnika. A czego powinni się bać? Jego uczniowie i my wszyscy? Co zabija duszę i ciało? To grzech. A zgoda na zło daje swobodną wolę człowieka. I dlatego powinniśmy się bać właśnie tej zgody na grzech. Zgody na to, co odciągać nas może od Boga. Jezus Chrystus chce, ażeby Jego uczniowie mieli do Niego takie dowierzanie, które przykryłoby ich wszelką niemoc. Jeśli uczniowie widzą w nauczycielu boską siłę, miłość, która zło może przeobrazić, to oni nie powinni niczego się bać, oprócz swojej woli człowieczej, która słodka bywa, potem gorzka. Woli, która nasuwa niewłaściwy wybór i wprowadza nas do świata zła, przykrywając zjednoczenie się z Bogiem. Kiedy jesteśmy w ciągłej jedności z Bogiem, kiedy staramy się stać przed Nim z nadzieją i zaufaniem do Niego, to będziemy silni. Silni nie siłą fizyczną, ale siłą tego, komu nie przeszkadzamy być w nas. Kiedy będzie takie zaufanie i nadzieja w Bogu, wtedy nie będzie strachu i nauczanie, do którego zostali powołani apostołowie, będzie miało siłę, ich służenie miłosierdzia będzie udane. Jezus Chrystus prosi, byśmy podążali za Nim, za Jego życiem i zawsze patrzeć na Niego i czerpać od Niego tę siłę. Jeśli nie będzie tego podążania, to nie może być prawdziwej służby oraz prawdziwego nauczania. Uczeń zawsze powinien we wszystkich trudnych sytuacjach swego życia zadawać sobie proste pytanie. Jak postąpiłby Jezus Chrystus w tej sytuacji? Czy błogosławiłby On na to, w jaki sposób chcemy rozwiązać dany problem? Czy to rozwiązanie danej trudnej sytuacji będzie darem dla Boga? Na ile nauczyciel jest ideałem, to takie rozumiewanie i takie rozstrzygnięcie trudnej sytuacji stojącej przed nami zakończy się prawidłowo i rezultat będzie prawidłowy. Jeśli będziemy patrzeć na wszystko, co dzieje się w naszym życiu i w świecie oczami Chrystusa, to nasze postępowanie i nasze uczynki dokonane będą w Duchu Świętym i nasze czyny będą pozbawione zła. Pan nasz Jezus Chrystus, będąc doskonałym nauczycielem, zachęca swoich uczniów i wszystkich nas do bycia doskonałym. To znaczy dążyć do tego, by uchylać się od zła i zawsze stać w miłości na tyle, ile jest to możliwe dla każdego z nas.

Po przerwie kolejny punkt dzisiejszego programu. Będzie to relacja z obchodów uroczystości 75-lecia powołania prawosławnego seminarium duchownego w Warszawie.

0: W bieżącym roku prawosławne seminarium duchowne w Warszawie obchodzi jubileusz 75-lecia istnienia. Z tej okazji 5 czerwca w Katedrze Metropolitalnej Świętej Marii Magdaleny w Warszawie odbyła się boska liturgia, sprawowana przez arcybiskupa Jerzego, a także wykładowców seminarium. W prezbiterium modlili się Jego Eminencja Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa, a także Ekscelencje, arcybiskup lubelski i chełmski Abel, arcybiskup przemyski i gorlicki Paisiusz, arcybiskup bielski Grzegorz, biskup hajnowski Paweł, a także biskup supraski Andrzej. Na uroczystości obecni byli liczni absolwenci uczelni, a także osoby związane z nią na przestrzeni lat. Zapraszamy do wysłuchania relacji z obchodów uroczystości 75-lecia powołania prawosławnego seminarium duchownego.
1: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
2: Ja byłem studentem w naszym duchownym seminarium w Warszawie w latach 2004-2007.
3: Ojciec Łukasz Leonkiewicz.
2: Czyli na początku XXI wieku. Był to bardzo miły czas. Czas, który wspominam jako czas z jednej strony nauki, też nauki bycia w cerkwi, bycia w kościele, ale też czas spotkania się z wspaniałymi ludźmi, wykładowcami, bardzo mądrymi wykładowcami, z profesorami, z kolegami, którzy byli zawsze pomocni, wspierali słowem, czasami jakoś nawet może krytyką bardzo konstruktywną, więc to był taki czas, w którym tak naprawdę jako młody człowiek po maturze doświadczałem życia naszej cerkwi w całej jego pełni.
4: Ojcze, za czym z lat seminaryjnych najbardziej tęsknicie?
2: Za czym tęsknię? Za próbami chóru. To był bardzo miły czas, ponieważ częste próby chóru sprawiły, że człowiek, który nie jest tak dobry muzycznie jak ktoś z takim wielkim talentem, mógł wypracować pewne umiejętności śpiewu, czytania nut. To tak, za tym się tęskni, za seminaryjnym śpiewem, bo to było coś, czego później już ja nie miałem przyjemności doświadczyć.
4: A jakaś zabawna historia z seminarium?
2: Historii zabawnych było bardzo dużo. Jedna z najciekawszych chyba historii to kiedy na pierwszym roku w seminarium byliśmy i było nam bardzo ciężko, bo przed świętem seminaryjnym jest dużo bardzo pracy. My sprzątaliśmy do późnych godzin nocnych kaplicę, budynek seminarium i kiedy było już nam tak dość trudno i ciężko, to po prostu musieliśmy się udać z kolegami nad Wisłę na ryby, łowiliśmy ryby i to była taka ciekawa historia, bo i wyjście było ciekawe, i powrót był ciekawy i to była chyba najwspanialsza historia z tego czasu.
4: I cały czas łowiliście taką rybę?
2: Tylko konar. Jakiś, który płynął akurat wówczas przy Wisłą, ale cała historia wyjścia, bycia i powrotu była rzeczywiście chyba jedną z najmniejszych historii.
4: A ojcze, jaki był wasz ulubiony przedmiot w seminarium?
2: Najbardziej lubiłem teologię zasadniczą wykładaną przez księdza Henryka Paprockiego. To był bardzo, bardzo ciekawy, prowadzony wówczas przedmiot. Ale oczywiście ja uwielbiam patrologię, więc dla mnie patrologia była czymś, co najbardziej mnie ciekawiło.
4: Ojcze, a czego z lat seminaryjnych najbardziej żałujecie? Co byście zmienili?
2: Wykorzystałbym więcej młodzieńczego życia do tego, by chyba być jeszcze może bliżej kolegów, z którymi za blisko nie byłem. I chyba właśnie tego najbardziej, że wówczas byłem troszkę bardziej zamknięty na koleżeństwo, w szczególności starszych kolegów, niż dzisiaj tego żałuję, to bym zmienił.
4: Ojcze, opiszcie seminarium jednym słowem.
2: Jednym słowem?
4: Mhm.
2: Szkoła życia. To dwa słowa, a z drugiej strony to jest piękno. piękno związane z liturgią, piękno związane z koleżeństwem, przyjaźniami, piękno związane ze śpiewem liturgicznym, piękno związane z tym, czego się uczyłem, a ja uwielbiałem teologię i nadal uwielbiam i to jest coś, co uważam, że to jest piękne. Przy okazji to był też czas studiów po prostu. Ja studiowałem jeszcze równolegle filozofię na Uniwersytecie Warszawskim, więc to piękno właśnie chyba jest najlepszym słowem do określenia tego czasu bycia w seminarium. Piękno.
5: O, to był rok jubileuszowy, to był rok...
3: Ojciec Andrzej Kuźma.
5: Tysiąclecia Chrztu Rusi, 1988-1991. I to było seminarium warszawskie, które wówczas mieściło się w Jabłecznej i nazywało się Wyższym Prawosławnym Seminarium Duchownym. Po szkole świeckiej, po maturze wstąpiłem do seminarium, do klasy 0, a potem razem już z tymi, którzy przyszli z Warszawy, byłem na 5 i na 6 roku.
4: Za czym z lat seminaryjnych najbardziej się tęskni?
5: To bardzo trudne pytanie takie. Myśmy żyli, mieszkaliśmy w monasterze. To był monaster jabłoczeński, otoczony przyrodą, naturą. I to chyba najbardziej, tak gdyby mi wpisało się w moją pamięć. No i oczywiście nabożeństwa, które były codzienne w monasterze. Czasem męczące, ale zawsze były budujące.
4: Pamięta ojciec jakąś zabawną historię z seminarium?
5: Bardzo pamiętam dobrze pewną zabawną historię. Ona jest związana z pewnym zdarzeniem, które było no, takie nieszczęśliwe, bo było skradziona ikona świętego Onufrego. Prawda, to był okres, kiedy taka sytuacja była napięta, a któregoś razu szedłem wieczorem, oczywiście wzięto mnie za złodzieja. No i rozpętał się alarm cały, zaczęto łapać złodzieja po całym monasterze, po łąkach. Ja poszedłem gdzieś dalej, no się okazało później, że to był taki alarm fałszywy. Ja dopiero się o tym dowiedziałem po zakończeniu całej akcji.
4: A jaki był wasz ulubiony przedmiot?
5: Jaki był mój ulubiony przedmiot? Mi się wydaje, że była bardzo ciekawa teologia porównawcza, gdyby to dawało nam pewnego rodzaju spojrzenie na innych chrześcijan i utwierdzało nas w swoim kontekście. Tak, były ciekawe zajęcia z Nowego Testamentu, już nieżyjącym rektorem ojcem Wasiliem Roszczenko, prawda? Ale chyba właśnie ten wątek porównawczy był taki najbardziej ciekawy.
4: A czego najbardziej żałujecie z czasów seminaryjnych i co byście chcieli zmienić, zrobić inaczej?
5: O, niczego nie żałuję. Co bym chciał zmienić? Myślę, że tutaj trudno mówić o jakichś zmianach. Życie zmienia się. Dzisiaj metropolita mówił o tym, że jemu rektor gdyby polecił wypchać swój siennik słomą i poszedł spać. Dzisiaj sytuacja się zmieniła, ale to jest naturalny porządek rzeczy. I ten naturalny porządek rzeczy trzeba umiejętnie porządkować, aby żyć zgodnie z tym, co nam posyła sam Pan Bóg i w każdej sytuacji się odnajdować.

0: Księciu, serce w naszach przyzywa ważny dzień. Dzień ważny, bowiem wypełnia się 75 lat od rozpoczęcia po różnych działaniach, tych historycznych i wojennych, działalność nauczania przyszłych kapłanów przez cerkiew autokatolicką Polskę. I jest to bardzo ważny dzień, bowiem bez seminarium szkoły duchownej nie może być samodzielności. Szkoła musi być. Naród danej cerkwi, wiernie danej cerkwi, muszą przygotować swoich młodych obywateli do służby kapłańskiej. Seminarium uczy intelektu, ale przede wszystkim wychowuje przyszłych kapłanów. To jest zasadnicze zadanie, by przygotować człowieka do sprawowania to, co jest najważniejsze w kosmosie. Powtarzam, w kosmosie świętej Eucharystii. Bez świętej Eucharystii nie ma cerkwi. Są sekty, odstępstwa, samowola. Tam, gdzie sprawowana jest święta Eucharystia, tam jest żywa cerkiew. I kto naruszy jedność eucharystyczną, narusza cały porządek cerkwi i jest to wielkie doświadczenie dla cerkwi. I dlatego kapłan, ten, który przygotowuje się na kapłana i sam kapłan, musi mieć wielką odpowiedzialność za tę sprawę. Dlatego seminarium przede wszystkim wychowuje, aby dany człowiek mógł sprawować to, co jest najważniejsze w życiu cerkwi. Aniołowie nie mają takiego prawa. Anioł tylko jest obecny podczas Eucharystii. Uczestniczy. Nyni siły niebieskie jest z nami, niby nie służą. My służymy, a oni tylko uczestniczą. To problem teologiczny, można na to odpowiedzieć, ale szukajcie sobie sami, dlaczego tak jest, bo będzie za długo. Ja chcę powiedzieć tak. I za to Bogu dziękujemy. Dziękujemy Bogu za dzisiejszy dzień, za tę świętą liturgię, która uwieńczyła uroczystość 75-lecia istnienia seminarium. Modliliśmy się za tych, którzy zakładali, którzy prowadzili, uczyli, nauczali, za tych, którzy się uczyli. Wielu z nich już nie ma, są w drugim świecie, ale uczestniczą dzisiaj razem z nami w tej świątyni. Jest Władyka Dionisi, jest Władyka Tymoteusz i drudzy, którzy tak czy inaczej mieli do czynienia z seminarium. Są rektorzy nasi, bowiem u Boga nie ma umarłych. U Boga wszyscy są żywi. I razem z nami w tej modlitwie uczestniczyli. I to jest ta moc, która daje nam dalej istnieć, rozwijać się i kształcić przyszłych kapłanów. Ja chcę Bogu podziękować w Trójcy Jedynej za ten dar. Dziękuję wszystkim, którzy pracowali w seminarium, a ich już nie ma. Pierwszy rektor Aleksander, drugi rektor Serafian Rzeźniakowicz, który długie lata trwał. Później były przejściowe, ale tam był i Rafalski, był Kozłowski, był ksiądz sezonu, był także i Roszczerko. I 39 lat pracuje obecny dyrektor, mój wychowany, tak się stało, ksiądz Mitrak, doktor Jerzy Profil. Chcę, dziękując wszystkim byłym rektorom, obecnym tutaj, ale w niewidzialny sposób, za ich trud, wy przygotowywaliście nas. Ja byłem na samym początku seminarium po wojnie. Przygotowywaliście nas, byśmy trwali w poświęceniu. Poświęceniu cerkwi. Niczego i nikogo się nie bali, bowiem jeżeli Bóg jest z nami, nikt przeciwko nas. I to zachowujcie. Pójdźcie na mogiłę ojca Serafima, pójdźcie na mogiłę szlachetnego wychowawcy Aleksieja Szewela. I jak macie młodzi ludzie uczący się w seminarium problemy, proście ich, aby wam powiedzieli, odpowiedzieli, jakim masz być. Dzisiaj świat bardzo ciekawy, różnorodny i pokus jest bardzo dużo. Współczesny świat w wielu przejawach swoich walczy z tym, co jest święte. I wy, młodzi ludzie, dzisiaj przygotujecie się na trudno odpowiedzialną służbę świętej cerkwi i Chrystusowi. I kiedy zdecydujesz się, ale pamiętajcie jedną rzecz, do świadczeństwa, do kapłaństwa nikt nikogo nie zmusza. O kapłaństwo, o pasterstwo się prosi. Przychodzisz dobrowolnie, biskup cię poświęci. I pamiętaj, że Chrystus mówi, tak jak do apostołów, także do każdego nowego apostoła, to jest każdego z nas i przyszłych, bądź wierny do końca. Pamiętaj, że mnie prześladowano i ty będziesz prześladowany. I w tym zawarta jest siła i moc kapłaństwa. I starajcie się, wychowawcy obecni, nauczyciele, w tym duchu wychowywać. A Bóg wam wynagrodzi. Praca pedagogiczna jest trudną pracą. Tym niemniej trzeba się poświęcić. Tym niemniej, jeżeli chcemy mieć zdrowy cerkiewny organizm, musimy siebie wyrażać energii, którą mamy, bo jutro jej nie będzie. I życzę wszystkim, dziękując wam za pracę już żyjącym, nauczycielom na czele z rektorem. On już 5 razy prosił mnie, żeby go zwolnić. Powiedziałem nie, jeszcze za czas, poczekaj jeszcze. Jeszcze jak nogi noszą, głowa pracuje, trzeba pracować. Bardzo dziękuję ci, ojcze Jerzy. Dziękuję wychowawcom, nauczycielom, wszystkim w administracji pracującym i ci, którzy przygotowują posiłki. Wszystkim bardzo dziękuję. W tym trudzie nie przestawajcie. Niech Bóg pomaga wam, błogosławi i błogosławi wam także i cerkwi.
1: Seminarium to co powiedzieliśmy, to tylko szkoła. To jest pewna nasza tożsamość. 75 lat w stulecie autokrefali to rzeczywiście dziedzictwo, którego nigdy nie wolno zatracić. To To jest coś, co jest dla nas, myślę, świadectwem tego, że nasze seminarium jest znane. Nasi absolwenci służą w Ameryce Północnej, w Ameryce Południowej, w Australii, wszędzie są obecni. I ja myślę, że przez to też seminarium jest nasze znane i jest cenione. Dzisiaj mamy kandydata z góry Atos, nowicjusza, który chce przyjść do nas i u nas się uczyć, ma błogosławieństwo starca. To świadczy o waszej miłości, o naszej pracy. Chciałbym podziękować wszystkim za nagrodę. Nie zasługuję na nią. Już tylko jeden krzyż został na Woli albo w innym miejscu. Natomiast w imieniu wszystkich uczących i nauczających chciałbym podziękować za te nagrody, które dzisiaj przekazaliście wszystkim. Nie wszyscy dostali, bo niektórzy mają już pierwszego stopnia od dawna i u nas uczą. Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom. Tak, jest Władysy Mitrofanu, Władimiru, który był nas wychowawcą. Władysy Georgii, który ciągle uczył. Władysy Paisiu, który był rektorem, który był nauczycielem. I wszyscy inni. Serdecznie dziękuję absolwentom. W większości, których tutaj widzę, to przez te ręce przeszli.

0: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
1: Za nami relacja z obchodów uroczystości 75-lecia powołania prawosławnego seminarium duchownego w Warszawie. Uczelni, która na przestrzeni dziesiątek lat kształci przyszłych duchownych i przygotowuje do wypełniania obowiązków związanych z posługą duszpasterską. Po przerwie punktualnie o godzinie 17 zaproszę Państwa do wysłuchania dzisiejszego wydania serwisu informacyjnego, w którym do dziś mowa m.in. o kolejnym spotkaniu dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś czwartek, 18 czerwca według nowego stylu i 5 czerwca zgodnie z kalendarzem juliańskim. Szczególnie wspominamy także Matkę Bożą w jej ikonie Nieoczekiwana Radość. Dziś przypada także liturgiczne wspomnienie świętego Doroteusza, biskupa Tyru, świętego Doroteusza z Gazy, świętego Anubiusza, pustelnika z Egiptu, świętego Teodora Cudotwórcy i świętych Ireneusza oraz Seliniusza z Egiptu. Przed mikrofonem Julia Ochrymiuk. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości powiemy o kolejnym spotkaniu dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, pielgrzymce autokarowej do Ełku, a także pielgrzymce autokarowej do Jabłecznej. Elaos, prawosławny ośrodek miłosierdzia, przy współpracy z parafią prawosławną świętego Mikołaja w Białymstoku organizuje kolejne spotkanie dla osób uzależnionych od alkoholu. Połączone z akafistem do Najświętszej Bogurodzicy, ku czci jej cudownej ikony Kielich Nieupijający. Akafist rozpocznie się w środę 24 czerwca o godzinie 18 w cerkwi świętego Mikołaja w Białymstoku, po którym organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych na spotkanie z terapeutą uzależnień do Centrum Kultury Prawosławnej przy ulicy Świętego Mikołaja 5. Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku zaprasza na pielgrzymkę do Ełku, która odbędzie się 12 lipca w Dniu Święta Apostołów Piotra i Pawła, którzy są patronami parafii w Ełku. Do udziału w pielgrzymce zachęca proboszcz parafii w Ełku ojciec Rafał Łaszczuk wraz z całą wspólnotą. W Dniu Święta ustawione zostaną krzyże na kopułach, a także poświęcona ikona Matki Bożej. O godzinie 6.30 wyjazd z parkingu pod cerkwią przy ulicy Sikorskiego 9, o godzinie 9.00 święta liturgia, a następnie świąteczny poczęstunek i możliwość spędzania czasu nad Jeziorem Ełckim z kawą i herbatą. Powrót do Białegostoku planowany jest na godzinę około 17.00. Informacje i zapisy pod numerem telefonu 505 129 774, 505 129 774. Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku zaprasza w dniach 24 i 25 czerwca na pielgrzymkę autokarową do Jabłecznej z okazji Dnia Pamięci świętego Onufrego Wielkiego, patrona monasteru. 24 czerwca wyjazd z Białegostoku o godzinie 12, a powrót 25 czerwca około godziny 17. Zapisy pod numerem telefonu 883 772 000 883 772 000. Istnieje możliwość dołączenia na trasie pielgrzymki. Na modlitewne uroczystości do monasteru w Jabłecznej zmierza także piesza pielgrzymka z Białegostoku, organizowana przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej. Pielgrzymi są dziś już na czwartym dniu trasy, a dzisiejszy nocleg ma miejsce w Zubaczach. Jutro po porannej liturgii pielgrzymi wyruszą w kierunku Milnika. Do pieszej pielgrzymki także można dołączyć każdego dnia. Szczegółowe informacje odnośnie trasy można odnaleźć na Facebooku, a także stronie internetowej Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Za nami dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego. W ten sposób rozpoczęliśmy kolejną godzinę dzisiejszej czwartkowej audycji. Przyszła pora, aby przypomnieć sobie, co jeszcze dziś usłyszymy. Za chwilę żywoty świętych, których liturgiczne wspomnienie dziś przypada. Następnie kolejny fragment lektury pod tytułem Starzec Józef Watopecki. Godzina 18 to czas modlitwy na naszej antenie. Dziś wyemitujemy akafist do świętego Mikołaja Cudotwórcy. Zaraz po nabożeństwie stały element czwartkowych radiowych spotkań, czyli audycja profesora Jana Kochanowicza Pytanie do specjalisty. Dziś gościem będzie profesor Magdalena Sulewska, która opowiadać będzie o stomatologii. O godzinie 20:00 powtórka dzisiejszego wydania wiadomości, a w ostatniej godzinie audycja Głos Liturgii i Humena Panteleimona Karczewskiego i modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się dalszy plan dzisiejszego programu. Serdecznie zachęcamy Państwa do pozostania na falach Radia Ortodoksja.

Przyszła pora na czytania z Synaksarionu, czyli Żywoty Świętych. To historie przepełnione duchową nauką i nieustanną modlitwą. Święci swoim życiem i działalnością pokazali, jak wzrastać w wierze i poświęceniu, wypełniając chrześcijańskie wartości. Już teraz na naszej antenie żywot świętego Doroteusza z Gazy, którego szczególnie wspomina dziś Cerkiew Prawosławna.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina pamięć świętego Doroteusza z Gazy. Święty Doroteusz urodził się w VI wieku w Antiochii i pochodził z bogatej chrześcijańskiej rodziny. Otrzymał dobre wykształcenie kościelne i świeckie, przejawiając taką gorliwość w nauce, że zapomniał o jedzeniu, piciu i śnie, co było zagrożeniem dla jego słabego zdrowia. Niczym nie interesował się poza czytaniem przede wszystkim ksiąg medycznych. Unikał wszelkich złych znajomości i grzechu rozpusty, właściwego młodości. I później mógł powiedzieć, jeśli człowiek doświadcza takiego pragnienia i dążenia do pogańskiej nauki, to gdy ją pozna, łatwiej mu osiągnąć cnotę. Od młodości, zrezygnowawszy ze świata, wstąpił do monasteru Abbeserida koło Gazy i z całkowitym zaufaniem powierzył się duchowemu kierownictwu świętych starców Barsonofiusza i Jana. Nie bacząc na to, że Doroteusz chciał całkowicie zrezygnować ze świata, starcy, biorąc pod uwagę jego słabe zdrowie, pozwolili mu korzystać z części rodzinnych środków i książek, które przywiózł do monasteru. Doroteusz nie mógł zajmować się surowymi wysiłkami ascetycznymi. Gdy go atakowały nieczyste myśli, święty Barsonofiusz pomagał mu radami i pociechą. Pouczał go, żeby nie poddawał się rozpaczy, która raduje diabła, i pozwalając mu wypić nieco wina, polecał czynić wszystko, co możliwe, żeby wyciszyć cielesne żądze, kierując swoje siły na wewnętrzną ascezę w sercu celem zdobycia głównych cnót – pokory, posłuszeństwa, pokuty, współczucia dla wszystkich ludzi i nieustannej pamięci o Bogu. Wspierany przez starców i umacniany łaską Chrystusową, Doroteusz mógł odnieść zwycięstwo nad wszystkimi wrogami. Później nauczał, że odcięcie własnej woli jest najkrótszą drogą do osiągnięcia doskonałości. Nauczywszy się rezygnować ze swoich pragnień najpierw w sprawach drobnych, a potem we wszystkich, człowiek osiąga wyrzeczenie, od którego z pomocą Bożą można przejść do całkowitej beznamiętności. Doroteusz często cytował słowa świętych ojców: kto godny jest odcięcia własnej woli, ten osiągnął spokój. Pewnego razu, gdy Doroteusz znajdował się na dziedzińcu monasteru i opanowały go skrajne zniechęcenie, podsunięte przez diabła, zaczął modlić się do Boga, prosząc o pomoc. Nieoczekiwanie asceta zauważył, że nieznajomy człowiek, przypominający biskupa, wszedł do cerkwi. Doroteusz poszedł w ślad za nim i zobaczył, że człowiek ten zaczął się modlić. Podniósł ręce do nieba. Po zakończeniu modlitwy człowiek ten odwrócił się do przerażonego młodego mnicha i uderzywszy go w pierść, trzykrotnie powtórzył werset z psalmu: tęskniąc czekałem na Pana, a On zwrócił na mnie uwagę i usłyszał moją modlitwę. Powiedziawszy to, nieznajomy natychmiast zniknął, a serce Doroteusza napełniła radość i spokój. Od tej chwili nie doświadczał on więcej ani zniechęcenia, ani smutku, ani lęku. Zaniepokojony swoim spokojem, który jak się wydawało przeczył Pismu Świętemu, w którym powiedziano, że trzeba przejść przez liczne bóle, żeby osiągnąć Królestwo Niebieskie, Doroteusz wyjawił swoje problemy starcowi Janowi. Starzec uspokoił go i powiedział: wszystko, co dokonuje się z posłuszeństwa ojcom, daje spokój i pokój. Święty Doroteusz zawsze mówił starcom o swoich zamysłach. Gdy tylko zapisywał myśl, którą chciał im powiedzieć, od razu odczuwał ulgę i duchowy pożytek. Doroteusz otrzymał jako ćwiczenie pilnowanie bramy monasteru i przyjmowanie przychodzących. Poza tym posługiwał Janowi. Dawało mu to możliwość bezpośredniego zwracania się do starca z pytaniami i miał on wielki pożytek z tych pouczeń, które pozwalały lepiej zrozumieć poruszenia duszy. Po pewnym czasie powierzono mu trudne zadanie, wymagające wielu zabiegów. Stworzenie monastycznego szpitala, zbudowanego z ofiar złożonych przez jego rodzonego brata. Doroteusz był dobrze przygotowany do tej pracy. Gdy poprzednio zajmował się zdobywaniem wiedzy medycznej i z gorliwością oraz samozaparciem wziął się do pracy. Od rana do wieczora zajmował się nie tylko chorymi, ale także różnymi innymi sprawami, które zmuszały go do zapominania o Bogu i milczeniu. Wielokrotnie odczuwał pokusę opuszczenia monasteru i prowadzenia pustelniczego życia, ale święty Jan nie pozwalał mu na to.
Starzec uważał, że może to doprowadzić do pychy i upadku, a jemu przeznaczona jest bezpośrednia droga posłuszeństwa i miłosierdzia, z zachowaniem pokory i milczenia pośród wszystkich spraw. Mówił on, być posłusznym i starać się to spełniać, to jednocześnie i posłuszeństwo i pamięć o Bogu. Święty Barsanufiusz obiecał Doroteuszowi, że jeśli będzie przestrzegać przykazań i unikać zadowolenia, niepowstrzymywania się w mowie, próżnych słów, będzie kochać bliźniego i pamiętać o Bogu, to sam Barsanufiusz weźmie na siebie jego błędy i słabości i przyjmie go do licznych swoich prawdziwych dzieci znajdujących się pod opieką Bożą. Starzec powierzył mu duchowe wychowanie młodego Dosyteusza, który kierując się pouczeniami Doroteusza, szybko osiągnął doskonałość, zanim odszedł do Pana. Gdy Jan i Abba Serit zmarli, a święty Barsanufiusz został rekluzem, święty Doroteusz z Bożą pomocą założył własny monaster. Kierował uczniami w duchu ojców Barsanufiusza i Jana, przejawiając łagodność, uwagę i miłosierdzie oraz bardziej żądając odcięcia własnej woli i pokory niż ciężkich wysiłków cielesnych. W tym monasterze Abba Doroteusz napisał dla uczniów duchowe pouczenia, w których surowość wykładu łączyła się z tak głęboką mądrością, że pouczenia te uważane są za jedno z podstawowych dzieł prawosławnej tradycji monastycznej. Zarazem jest to jedyne dzieło, jakie pozostało nam po tym świętym, którego dokładna data śmierci, jak i miejsce pogrzebania nie są znane. Święty Doroteusz bez przerwy wzywał mnichów do trwania w miłości i jedności jeden z drugim i podawał na to pewien przykład. Zakreślcie na ziemi cyrklem krąg i zaznaczcie jego centrum. Wyobraźcie sobie, że krąg to nasz świat, a centrum to Bóg. Natomiast promienie to różne sposoby życia ludzi. Ludzie, chcąc zbliżyć się do Boga, poruszają się do centrum kręgu i w miarę tego, jak przybliżają się do Boga, przybliżają się także jeden do drugiego. Im bardziej zbliżają się jeden do drugiego, tym bliżej są Boga. Odwrotnie, jeśli ludzie odwracają się od Boga, oddalają się od centrum kręgu, to tym samym im dalej są od Boga, tym dalej też są jeden od drugiego, a im dalej są jeden od drugiego, tym dalej są też od Boga.

0: myśli świętych ojców.
1: Abba Doroteusz. Nie ma niczego cięższego, niczego bardziej zgubnego, jak przynosić szkodę nie tylko sobie, ale i bliźniemu.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Doroteusza Step. Święty Doroteusz żył w IV wieku i pochodził z Teb. Zamieszkał w pieczarze nad brzegiem morza, w której przez 60 lat poddawał siebie samego dobrowolnemu męczeństwu. Cały dzień spędzał na pustyni pod palącym słońcem, zbierając kamienie i budując z nich cele, które potem oddawał tym mnichom, którzy nie mogli budować. Spożywał około 170 gramów chleba, kilka owoców i wypijał nieco wody. W nocy nigdy się nie kładł, żeby spać, ale zawsze siedział i walczył ze snem, wyplatując sznury z liści palmowych. Często dochodził do takiego wycieńczenia, że zasypiał podczas obiadu i chleb wypadał mu z ręki. Pewnego razu uczeń prosił go, aby położył się na krótko, żeby odetchnąć, ale święty Doroteusz odpowiedział: jeśli uda ci się przekonać aniołów, żeby spali, to wtedy przekonasz też sługę Bożego. Gdy zapytano ascetę, dlaczego poddaje swoje ciało tak surowym doświadczeniom, nigdy nie dając mu odpocząć, odpowiedział: ciało zabija mnie, a ja zabijam ciało.

Już za tydzień w czwartek przypada liturgiczne wspomnienie świętego Onufrego Wielkiego. Święty mieszkał w jaskini przez 60 lat, poszcząc i modląc się. O swym życiu i trudach opowiadał tylko swojemu uczniowi Pafnucjuszowi. Nie widząc przez wiele lat śladu człowieka, nocą cierpiał chłód, a za dnia upał. Tylko anioł pański, widząc znojne życie świętego, przynosił mu nieco chleba i wody. Po 30 latach z woli Bożej w pobliżu jaskini wyrosło drzewko daktylowe, a później pojawiło się źródełko czystej wody. Zgodnie z legendą, w godzinę śmierci świętego przed jego pustelnię przybyły dwa lwy i łapami wykopały mu grób, w którym Pafnucjusz pochował swojego nauczyciela. Miało to miejsce u schyłku IV wieku. Święty Onufry jest patronem męskiego monastaru w Jabłecznej nad Bugiem, gdzie zmierza piesza pielgrzymka z Białegostoku, organizowana przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej. Pielgrzymi są dziś już na czwartym dniu trasy, a dzisiejszy nocleg ma miejsce w Zubaczach. Jutro po porannej liturgii pielgrzymi wyruszą w kierunku Mielnika. Do pieszej pielgrzymki można dołączyć każdego dnia. Szczegółowe informacje odnośnie trasy odnaleźć można na Facebooku, a także stronie internetowej Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Już teraz na naszej antenie pieśń o świętym Onufrym Wielkim w wykonaniu chóru Katapetasma.

Przyszła pora na jeden ze stałych elementów naszych audycji, czyli fragment lektury. Na naszej antenie emitujemy fragmenty książki pod tytułem Starzec Józef Watopecki. Tytułowy bohater to jeden z kilku duchowych synów świętego Józefa Hezychasty. Starzec Józef Watopecki to wybitna postać współczesnego prawosławia, który nie tylko ożywił monaster Watopedii pod koniec XX wieku i nadał mu duchowy kierunek, ale także przyczynił się do rozkwitu monastycyzmu na Cyprze. Autor książki, archimandryta Efrem, w piękny i prosty sposób opisuje życie swego starca. W książce przeczytać można o trudach, staraniach i duchowej walce współczesnego nam człowieka, gdyż święty Józef zmarł w 2009 roku. Poprzez swoją pokorę i codzienne pokajanie otrzymał wieniec świętości. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego fragmentu. Czyta Państwu Ksenia Juchimowicz.

archimandryta Efrem Watopecki. Starzec Józef Watopecki. Przełożył na język polski Piotr Sterlingow. Ojciec Hara Lampiusz, 1910-2001. 14 września 1950 roku do ich bractwa dołączył Hara Lampiusz, późniejszy ichumen monasteru świętego Dionizego, bratanek i chrześniak ojca Arseniusza, współbrata świętego Józefa. O późniejszym starcu Hara Lampiuszu jego duchowy brat, starzec Efrem z Arizony, pisał w następujący sposób. Był on człowiekiem prostym z natury. Jego szlachetne i czyste posłuszeństwo sprowadziło na niego szczególną łaskę. Nasz wielki starzec Józef Hezychasta bardzo go kochał za prostotę, dobroć i szlachetność jego duszy. Podarował mu za to modlitwę umysłu i niezłomną duchową determinację. Z tego powodu ja, ostatni w życiu duchowym i najmłodszy z braci, podziwiałem go za ogromne postępy w duchowych zmaganiach. Bardzo go za nie kochałem. Jego dusza jaśniała Bożą łaską, którą był hojnie obdarzony. Nasz starzec Józef Watopecki miał już 13 lat doświadczenia w życiu monastycznym, kiedy w 1950 roku starzec Hara Lampiusz dołączył do bractwa świętego Józefa Hezychasty. Młody wówczas mnich Hara Lampiusz szybko dostrzegł tę szczególną uważność, roztropność i doświadczenie w duchowej walce cechujące naszego starca. Jak sam opowiada, w czasie zbiorów orzechów laskowych nasz starzec, święty Józef Hezychasta, zwykł wysyłać moich współbraci, Atanazego i Józefa, do monasteru Karakalu. Szli tam, aby pomóc przy klasztornych pracach oraz aby przynieść stamtąd pewne niezbędne dla naszego bractwa zapasy. Pewnego dnia, o dziwo, starzec powiedział do mnie: idź, mój synu, pomóż swoim braciom przy zbiorze orzechów. Następnego dnia byłem już w Karakalu. Pracowałem przy orzechach laskowych po raz pierwszy, ale okazało się to bardzo przyjemnym zajęciem. Zbieraj się je odruchowo, umysł pozostaje zaś skoncentrowany na nieprzerwanej modlitwie. Jednak jak to zwykle bywa, gdy jest wielu ludzi, przy zbiorach zaczynają się rozmowy, żarty, śmiechy itd. Dla tych, którzy nie znają się na modlitwie, a zwłaszcza dla osób świeckich, dzień pełen żartów i dowcipów mija bardzo przyjemnie. Jednak niemniej przywykłeś do nieustannej modlitwy, wtedy nie tylko zaczynasz się przejmować, ale twój umysł mimowolnie przychodzi do osądzania innych lub też pycha szepcze ci, że robisz coś lepszego niż inni. Coś takiego jak wówczas początkującemu mnichowi zagroziło także i mnie. Mój współbrat Józef natychmiast to zauważył i chcąc mnie uchronić, powiedział do mnie: chodź, pokażę ci prawdziwego duchowego bojownika. Podeszliśmy do pewnego mnicha, który pracował i bezustannie odmawiał modlitwę, nie rozmawiając z nikim. Powiedziałem do niego: rzeczywiście, ten to musi mieć poziom, to znaczy być na wysokim szczeblu duchowego rozwoju. Kto to jest? To ojciec Eutymiusz z Cypru. Żyje w posłuszeństwie wobec pewnego surowego starca w Kierasji. Ojcze Józefie, zasugerowałem, czy może nie poprosimy go, aby rzekł nam jakieś pożyteczne słowo? Nie zwykł on rozmawiać, ale jeśli chcesz, spróbuj. Podszedłem do niego i pozdrowiłem go. Odpowiedział mi skinieniem głowy i wrócił do swojej pracy. Powiedziałem: ojcze, powiedz proszę mnie nowicjuszowi jakieś pożyteczne słowo. Milczał. Pytam go ponownie, pierwszy, drugi, trzeci raz, aż w końcu odpuścił i powiedział: chcesz znaleźć modlitwę? Chcesz znaleźć Chrystusa? Znajdziesz ją tutaj, w tym miejscu, wśród tych, z którymi pracujemy. Słyszysz ich próżne rozmowy, żarty i śmiechy? Strzeż się jak tylko możesz, aby ich nie naśladować, a równocześnie nie mów w swoim sercu: cóż to za ludzie? I nie osądzaj ich. Bądź tak cichy, jakbyś pracował sam i nieustannie odmawiaj modlitwę. Wtedy zobaczysz, jaką modlitwę można odnaleźć tutaj, wśród gór, podczas pracy, w której cię katują.
To, jak nasz starzec pokonał zawiść swoją głęboką pokorą, można było dostrzec w jego pragnieniu wywyższania swoich duchowych braci ponad samego siebie. Bezpośrednio rok po przybyciu ojca Haralampiusza, kiedy miał on zostać wyświęcony na kapłana, zaistniały obawy, czy zgodzi się na święcenia z rąk biskupa kanonicznej cerkwi. Było bowiem wiadomo, iż w świecie opowiadał się on po stronie starokalendarzowców. Wtedy nasz starzec Józef próbował zorientować się w sprawie Haralampiusza i ustalić, jakie są jego opinie w tej sprawie. Wkrótce odkrył, że ojciec Haralampiusz ma wobec cerkwi takie same poglądy i dobre nastawienie, jak i oni sami. Józef Watopecki z wielką radością poinformował ich starca, świętego Józefa, o prawidłowych poglądach Haralampiusza, umożliwiając jego wyświęcenie. Po otrzymaniu pozwolenia z Wielkiej Ławry w październiku 1951 roku w skicie świętej Anny ojciec Haralampiusz został kapłanem, a ojciec Efrem – diakonem. Nasz starzec Józef wiele razy mówił nam o miłości, jaka łączyła go z jego współbraćmi podczas ich pobytu w małej świętej Annie. On i jego współbrat, ojciec Haralampiusz, byli najzdrowsi w całym bractwie i dlatego też udawali się do prac fizycznych. Starzec opowiadał o zdarzeniach z ich życia. Potrzebowaliśmy drewna do naszego rękodzieła, jakim było robienie pieczęci do prosfor. Z torbą na ramieniu szliśmy do lasu i ścinaliśmy odpowiednie do tego drzewa. Rąbaliśmy je, wkładaliśmy do torby i wracaliśmy. Robiliśmy pieczęcie i aby je sprzedać, szliśmy obładowanie do Karies. Między nami panowała tak wielka miłość, iż gdyby istniała taka możliwość, poświęcilibyśmy się dla siebie nawzajem. Zawsze mieliśmy na uwadze, aby wziąć na siebie cięższą pracę, tak, by drugi się nie męczył, aby nieść większy ciężar, aby wykonać pracę najszybciej, tak, by drugi nie musiał się trudzić. Podejście to zrodziło się w nas obu spontanicznie, bez potrzeby jakiejkolwiek rozmowy, jako owoc miłości w Chrystusie, miłości, która kocha się poświęcać.

0: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
1: Za nami kolejny fragment książki pod tytułem Starzec Józef Watopecki. Czytała Państwu Ksenia Juchimowicz. Kontynuację tej lektury już jutro o tej samej porze. A tymczasem na antenie żywot świętego Anubiusza, pustelnika egipskiego.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Anubiusza, pustelnika egipskiego. Święty Anubiusz, Enub, był najstarszym z 6 braci Abby Pimena. Wszyscy razem udali się oni na pustynię Sketis, żeby wieść anielskie życie. Anubiusz od tego dnia, gdy zamieszkał na pustyni, nie spożywał już więcej ludzkich pokarmów, ale całkowicie zwrócony do Boga, otrzymywał od anioła wszystko, co jest potrzebne do życia. W 407 roku to wielkie centrum monastyczne zostało rozgromione przez barbarzyńców Berberów. Wtedy wielu ojców zostało zabitych, ale większość ukryła się, jak Anubiusz i jego bracia. Udali się oni drogą wydobywców saletry do terenu Tis nad brzegiem Nilu w Górnym Egipcie. Po drodze bracia zatrzymali się w opuszczonej świątyni pogańskiej, w której 60 lat wcześniej święty Makary wykorzystywał trumnę jako podgłówek. Mnisi zatrzymali się tam w pewnej odległości od siebie i spędzili w milczeniu około tygodnia. Każdego poranka Anubiusz rzucał kamieniami w posąg bożka, który stał w świątyni, a wieczorem bił przed nim pokłony i mówił: „Przebacz mi”. Pod koniec tygodnia Pimen zapytał brata o powód jego dziwnego zachowania. Anubiusz odpowiedział, że jeśli chcą mieszkać razem, to powinni naśladować obojętność bożka i nie zwracać uwagi ani na wyzwiska, ani na pochwały. Ojcowie zgodzili się z nim i ustanowili reguły wspólnego życia monastycznego. Anubiusz jednego z braci uczynił ekonomem, który zapewnił im wszystko, co jest konieczne do jedzenia i pracy. Abbie Anubiuszowi poszukiwanie Boga zamieniało odpoczynek i sen, dlatego też Pan dawał mu wszystko, co święty poprosił. Pod koniec życia, w mistycznym zachwycie, zobaczył chór męczenników, sprawiedliwych i świętych ascetów, którzy w niewypowiedzianej radości wysławiali Boga. Abba Anubiusz opowiedział o wizji swoim mnichom, wyjaśniając, że taka chwała oczekuje w raju tych, którzy przestrzegają przykazań Bożych. Po tych dniach święty spoczął w pokoju, a ojcowie słyszeli śpiew aniołów, którzy zabierali jego duszę na niebiosa.

Na naszych zegarach zbliża się już godzina 18, a to znak, że czas na wspólną modlitwę. Po przerwie wyemitujemy akafist do świętego Mikołaja Cudotwórcy. A już teraz wysłuchajmy pieśni do tego świętego.

0: Święty Mikołaj, arcybiskup Miry Licyjskiej, żył na przełomie III i IV wieku. Zasłynął z pobożności, dobroczynności, a także troski o ubogich, rozdając odziedziczony majątek potrzebującym. Był cenionym biskupem i cudotwórcą, który mimo prześladowań pozostał wierny swojej wierze, a tradycja przypisuje mu udział w Soborze Nicejskim i odważną obronę prawowiernej nauki. Po śmierci jego relikwie przeniesiono do Bari we Włoszech, a do dziś jest jednym z najbardziej czczonych świętych, uznawanych za patrona rodzin, podróżnych, wdów, sierot i osób potrzebujących pomocy. Już teraz na naszej antenie akafist do świętego Mikołaja Cudotwórcy.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
1: Za nami akafist do świętego Mikołaja Cudotwórcy. Dziękujemy wszystkim słuchaczom za wspólną modlitwę. A już po przerwie stały element czwartkowych radiowych spotkań, czyli audycja Pytanie do specjalisty prowadzona przez profesora Jana Kochanowicza. Zostańcie Państwo z nami na falach Radia Ortodoksja.

0: Myśli świętych ojców.
1: Abba Izajasz. Jedynie czysta dusza przelewa szczere modlitwy do Boga.

0: Pytanie do duchownego.
1: Co zrobić, kiedy wstydzimy się duchownego, który wysłuchuje naszą spowiedź?
0: Odpowiada ojciec archimandryta Hiob.
2: Tak naprawdę przychodzimy nie do duchownego, a do Chrystusa. To Chrystus jest w centrum przed nami i sam duchowny, kiedy czyta modlitwy przed spowiedzią, mówi: ja jestem tylko świadkiem, ja jestem tylko grzesznym, jak ten, kto przychodzi. Natomiast ten, kto przyjmuje spowiedź, ten, kto nam przebacza, który nas leczy duchowo, bo spowiedź i pokajanie to jest też leczenie, to nie jest, tutaj do tego podchodzimy nie w sposób jurydyczny, prawny, czyli mówimy, grzechy nam są wybaczane i traktujemy wtedy Chrystusa jako tylko sędziego, który wybacza, który nas ułaskawia. Ale Chrystus przede wszystkim jest lekarzem i Zbawicielem, który nas ratuje, który nas zbawia, który nas reanimuje, tak jak na ojomie, tak jak na intensywnej terapii, który kiedy czasami grzechy są tak ciężkie, że już człowiek umiera duchowo, on przychodzi i w tym sakramencie, w tej szpitalu duchowym, którym jest cerkiew, on odzyskuje zdrowie, odzyskuje życie, powraca do życia. Duchowny wtedy jest, ja bym skłonił się bardziej do tego, chociaż w literaturze patrystycznej, ascetycznej, a po wtygmatach świętych ojców pustyni, widzimy, że tam duchownicy, ojcowie duchowi byli, ze względu na ich te wielkie walory, cechy, dary, charyzmaty, oni byli, nawet Jan Leswicznik, Jan Klimak nazywa jednego z tam z duchowych opiekunów, igumenów, on go nawet sędzią nazywa, sędzia tam siedzi. Tak, i on jest jakimś takim centrum, ale to są wyjątki. My raczej zawsze, prawosławie zawsze mówi o tym, że duchowny, kapłan, spowiednik jest tym, który doprowadza, nawet jest takie słowo oddźwierny, który otwiera drzwi do Chrystusa, czy w szpitalu sanitariusz, czy ten, który pomaga donieść chorego na operację, operuje sam chirurg główny, czyli Chrystus. Chrystus czyni nas czystymi, oczyszcza, wyrzuca z nas te chore nasze. Bo każdy grzech, trzeba to bardzo ważnie podkreślić, my do grzechu podchodzimy formalnie, właśnie jurydycznie. Zrobiłem, a więc jestem, boję się kary i idę, żeby uniknąć kary. To jest pojęcie nieprawosławne. To jest bardziej pojęcie, które na zachodzie się ukształtowało, nawet w rzymskim katolicyzmie czy innym, tam inaczej jest. W prawosławiu głównie jest właśnie pojmowanie takie medyczne, terapeutyczne. Przychodzimy, bo grzech jest nie złamaniem prawa Bożego, kodeksu jakiegoś, a grzech jest raną, którą my nanosimy na swoje duszy. To jakbym wziął nóż i wbił sobie w serce, bo kogoś osądziłem, czy pośmiałem się nad kimś, czy kogoś skrzywdziłem, czy zrobiłem inne grzechy w różnym stopniu, ja ranię swoją duszę. Więc tu potrzebuję już nie prosto wybaczenia, ale i uzdrowienia, żeby moja dusza znowu była zdrowa, czyli plaster, nakładanie, wycinanie tych chorych miejsc i opatrywanie tych ran, wylewanie, jak dobry Samarytanin, oleju i wina. Tak? Czyli lekarzem głównym jest Chrystus. Kapłan stoi z boku i dlatego właśnie przychodząc do spowiedzi i kiedy my patrzymy bardziej na kapłana, widzimy tą widzialną stronę i szukamy kapłana, który nam się podoba lub nie, który ma takie czy inne cechy, czy nam powiedział coś, czy nie powiedział. Nawet to nie ma takiego znaczenia w tym momencie, czy on powiedział nam coś, czy doradził, czy to były słowa, które nas w jakiś sposób tam zafascynowały, czym się podobały, tak? O, to jest duchowy człowiek. Nawet jeśli on milczy i modli się razem z nami, nawet właśnie ojciec Władyka Kalisto Ser mówi, że kapłan jest współpokutującym. To jest, on stoi i w tym momencie on razem kaje z tym, który do niego przychodzi, a nie stoi z drugiej strony i przyjmuje.

0: Jak dbać o zdrowie na co dzień? To główne pytanie, na które odpowiadają audycje z cyklu Pytanie do specjalisty. W każdym odcinku programu zaproszeni lekarze specjaliści mówią o zagadnieniach związanych z chorobami charakterystycznymi dla osób starszych. Goście mówią o tym, w jaki sposób zapobiegać i ograniczać ryzyko występowania chorób, a także radzą, kiedy należy udać się do lekarza i jakie objawy choroby mogą być niepokojące. Gospodarzem programu jest profesor Jan Kochanowicz, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Tytuł dzisiejszego, najnowszego odcinka brzmi Stomatologia wczoraj i dziś. Temat ten przybliży profesor Magdalena Sulewska. Zapraszamy do wysłuchania.
1: Pytanie do specjalisty.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz. Rozpoczynamy cotygodniowo audycję Pytanie do specjalisty za konsoletą Julia i Kuba. A moim i Państwa gościem jest pani profesor Magdalena Sulewska. Witam panią profesor.
3: Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora i wszystkich słuchaczy.
2: Pani profesor na co dzień pracuje w Zakładzie Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz w Perioklinice, też w Białymstoku, na ulicy Podlaskiej.
3: 17A.
2: Pani profesor, sam korzystam.
3: Bardzo się cieszę, jestem z tego dumna.
2: Pani profesor, mamy porozmawiać o stomatologii. I tak, co było wcześniej, tak wieki temu, to stomatologia chyba się ograniczała do tego, że jak coś tam nam dokuczało, to wyrywano to po prostu.
3: Niestety tak bardzo często bywało wcześniej, ponieważ myślę, że to wynikało z tego problemu, że pacjenci zgłaszali się do dentysty głównie z bólem. I tak naprawdę to się pewnie do tej pory przez to kojarzy, jakby wizyta dentystyczna kojarzy się przez to z bólem. I to był cały problem, że pacjent trafiał zdecydowanie za późno. No i jedyną ratunkiem, jedyną reakcją, aby usunąć stan zapalny, no była usunięcie, czyli tak zwana ekstrakcja zęba.
2: A tak no, za naszych czasów, 20-30 lat do tyłu, a dzisiaj coś się w stomatologii zmieniło? Chyba upowszechniły się znieczulenia. Lubimy, żeby nas nie bolało. Unity, bo tylko nie wiem, czy to jakby 30 lat temu to były unity, bo tak przypomina mi się takie urządzenie z takim paskiem.
3: Mówiliśmy sznurki na mikrokątnicę. Ja miałam na takich sznurkach, że tak powiem, zajęcia jeszcze, sama to pamiętam. Były one straszne, bo sam dźwięk był okropny i one nawet tworzyły takie, ja to tak nazwę potocznie, bicie i

0: ale mam tu na myśli, że one dłużej działają, lepiej penetrują w tkanki i dłużej utrzymuje się to znieczulenie. Dlatego no, nie każdy zabieg dzięki temu musi nam się kojarzyć z bólem. Naprawdę u stomatologa może być też przyjemnie.
1: Czyli już jakby ból, bo to był taki chyba główna przeszkoda, że baliśmy się pójść do stomatologa, ponieważ zawsze kojarzyło się nam to z bólem i jeśli ból tego zęba już był większy od lęku, który tak przed wizytą u stomatologa, to wtedy żeśmy się decydowali na wizytę.
0: Tak, ale muszę powiedzieć szczerze, że nawet do dzisiaj, do dzisiejszego dnia wiele osób starszych no, nie chce brać znieczuleń. Twierdzą, że to jak nie boli, to człowiek nie żyje, chociaż to jest błędne myślenie. Myślę, że cierpienie to nie ma co się męczyć, bo nie ma nagrody za cierpienie. To jednak myślę, że to wynika z tego, że wcześniej te znieczulenia bardziej bolały. Samo podanie tego środka znieczulającego było mniej przyjemne, bo igły były też grubsze. Teraz mamy naprawdę ultracienkie te igły i też no, technika trochę się zmieniła dzięki precyzji tych specjalnych karpul. Można to podawać pod małym ciśnieniem. No i oczywiście już nie wspomnę o technologiach takich jak podawanie pod ciśnieniem komputerowo. To już w ogóle zwiększa na pewno podanie znieczulenia komfortowo. I też można oczywiście przed znieczuleniem zaaplikować taki żel stomatologiczny znieczulający. Także naprawdę jest ciekawie.
1: Czy w związku z tym, jako że mamy odpowiedzieć stomatologia wczoraj i dziś, czy to znaczy, że wcześniej było gorzej?
0: Wcześniej może nie było gorzej, tylko też była inna świadomość zarówno samych pacjentów, jak i nas lekarzy. A teraz dzięki no, postępowi technologii, też wiedzy, rozwoju, ciągle się rozwijamy wszyscy, to dzięki temu mamy teraz no, znacznie precyzyjniejszą diagnostykę i dzięki temu też kładziemy duży nacisk na profilaktykę. A także, co ciekawe, przekierowujemy pewną odpowiedzialność na pacjenta za swoje zdrowie. A, no i dodatkowo też każda dziedzina stomatologii, tak jak wszystkie gałęzie medycyny, no konkretnie się wyspecjalizowały i każdy tak naprawdę może w obrębie swojej struktury działania mocno wgłębić w tą właśnie przyczynowość i jakby długoterminowość leczenia. Dzięki temu mamy precyzyjne leczenie, precyzyjną diagnostykę i długotrwałe efekty.
1: Pani profesor, tak, w różnych dziedzinach medycyny mówimy o takich jakby no, super takich postępach, takich super strzałach takich w neurologii, w leczeniu udarów, to tromboliza, trombektomia. W stomatologii, co takiego się w ostatnich latach wydarzyło, że można to nazwać takim jakby postępem na miarę naszych czasów?
0: Ja myślę, że największym postępem jest właśnie ta świadomość, tak uczciwie mówiąc, ponieważ pacjenci zdali sobie teraz sprawę, że tak naprawdę to bakterie, czyli tak zwany biofilm bakteryjny, jest odpowiedzialny za no, dwie najgorsze choroby, jeśli chodzi o jamę ustną, czyli próchnicę i zapalenia przyzębia, które akurat są moim takim centrum zainteresowania. I tylko, a właściwie aż poprzez usuwanie tego biofilmu bakteryjnego, jesteśmy w stanie zachować zęby zdrowe, bez próchnicy, można tak powiedzieć, i bez choroby przyzębia. Wczesna diagnostyka pozwala nam przez minimalnie inwazyjną tak naprawdę terapię zachować lub nawet otworzyć całkowicie zdrowe tkanki. Zarówno przyzębia, jak i tkanki zęba, tkanki twarde zęba.
1: Czy to rzeczywiście jest bezbolesne?
0: Naprawdę jest to bezbolesne. O ile samo ukłucie, mówiąc uczciwie, no nie zawsze jest przyjemne, tak później naprawdę można wytrzymać na tym fotelu długo, bo oczywiście można zawsze dodać znieczulenia i myślę, że to jest naprawdę, tak jak pacjenci mówią, że ich nie boli. Później są sztywni długo, ponieważ to znieczulenie sprawia taką znieczulicę, znaczy niedoczulicę, to jednak myślę, że to warto.
1: Panie profesor, korzystają państwo też z dobrodziejstw nowoczesnej diagnostyki. W neurologii to tomografia, rezonans magnetyczny. Jak w przypadku stomatologii?
0: Jeśli chodzi o stomatologię, to myślę, że bardzo dużo zmieniło się obrazowanie, ponieważ powszechna stała się tomografia komputerowa, konkretnie tomografia wiązki stożkowej, gdzie możemy widzieć struktury tkanek jamy ustnej w obrazowaniu 3D, czyli w trójwymiarowym, a to nam pozwala bardzo szybko dostrzec pewne zmiany, jeżeli są te zmiany patologiczne i dzięki temu już nawet zapobiegać, kiedy pacjenta jeszcze nic nie boli. I to jest taki właśnie dla mnie przełom, że teraz pacjent nie musi odczuwać bólu i nawet nie czuje tego bólu, kiedy my już możemy zareagować. Ponadto też my korzystamy dodatkowo z różnych cyfrowych technologii. Moim takim tutaj powodem do dumy jest to, że używamy nawigacji.

0: nawigacji dynamicznej, czyli pogrążamy implanty w czasie rzeczywistym, podczas nawigacji, gdzie wszystkie struktury są skanowane i obrazowane. Myślę, że to jest takim przełomem. No i oczywiście przełomem są ogromnym w stomatologii nowoczesne materiały do uzupełnienia, do wypełnienia zębów. Nie musimy już agresywnie tych tkanek opracowywać i nie musimy robić dużych nacięć retencyjnych, tylko tak naprawdę dzięki ich wspaniałej adhezji, a dzięki temu też wytrzymałości i estetyce, zachować funkcję tkanek twardych.
1: Pani profesor wspomniała o swojej specjalizacji periodontologia. Co to takiego? Co się kryje za takim, no tak chyba...
0: Często mylonym nawet nazwą. Pacjenci bardzo przekręcają słowo periodontolog i często trafiają naprawdę przekręcając.
1: Ja musiałem się posiłkować tutaj tak, z notatkami. Jest,
0: faktycznie można sobie tym nawet język połamać, ale generalnie, jak sama nazwa tak wskazuje, periodontologia, to są tkanki wokół zęba, czyli te tkanki, struktury, które utrzymują ząb w zębodole. Mam tutaj na myśli dziąsło, ozębną, cement korzeniowy, no i kość wyrostka zębodołowego szczęki bądź części zębodołowej żuchwy. Jednym słowem, to jest to wszystko, co jest fundamentem zęba i zapobiega mu, jakby gwarantuje mu stabilność.
1: No, jak już mowa o dziąslach, to takim chyba najczęstszym problemem, który nas niepokoi, to są krwawienia z dziąseł. Czy one są groźne? Czy to jest tak, że powinniśmy zmienić szczoteczkę, czy jednak zasięgnąć porady specjalisty?
0: To wspaniały pan profesor poruszył problem, bo jeśli chodzi o krwawienie dziąseł, to nigdy nie jest dobry objaw. Nigdy. Zdrowe dziąsła nie krwawią i nieraz pacjenci powtarzają, taki dla mnie to jest właściwie mit albo nie wiem, frazeologizm jakiś dziwny, że krwawi, bo taka uroda. Absolutnie. Jeżeli coś krwawi, to świadczy tylko o tym, że jest aktywny stan zapalny. Odpowiadając na pytanie, czy szczoteczkę wymienić, dobrze by ją było wymienić, kiedy ten stan zapalny jest na nową, lepszą, która już nie ma tych bakterii na swojej powierzchni. Natomiast przede wszystkim trzeba byłoby się tutaj udać do lekarza. No wspaniale, jakby to był periodontolog, ponieważ dzięki temu można zdiagnozować ten problem. Czy to on dotyczy tylko i wyłącznie dziąseł, bo jeżeli tylko dziąseł jest w pełni odwracalny poprzez usunięcie biofilmu bakteryjnego i codziennej higieny jamy ustnej przez pacjenta oczywiście w domu. Natomiast jeżeli już dotyczy tkanek kostnych, no to tutaj zaczyna się problem i w zależności od zaawansowania choroby my możemy odpowiednio reagować.
1: Jest to częsty problem?
0: Bardzo częsty. Niestety muszę powiedzieć, że aż za częsty jak na dzisiejszą wiedzę i na dzisiejszy, że tak powiem, współczesny świat.
1: Czym grozi, jeśli my to zignorujemy, że jesteśmy tak odporni, że zaczerwienienia, krwawienia, obrzęki, dziąseł nie zmobilizują nas do pójścia do specjalisty. Czym to grozi?
0: To grozi niestety utratą tych tkanek podporowych wokół zęba, bo te bakterie, które tam są i powodują to zapalenie dziąseł, one wydzielają różne wstrętne cytokiny zapalne, żeby tutaj nie wchodzić i nie zanudzać słuchaczy, ale przez to wydzielanie cytokin powodują, że kość jest zniszczona i jeżeli utracimy podparcie kostne, to naprawdę jest bardzo trudno już przywrócić stan sprzed choroby, no w zależności jeszcze jaki to jest rodzaj ubytku i zaawansowanie, ale to naprawdę może powodować ruchomość zębów, co pacjentów tak naprawdę to najczęściej przeraża, dopiero ruchomość zębów i niestety często ich utratę.
1: Czyli to nie próchnica staje się takim podstawowym niebezpieczeństwem dla naszych zębów. Ząb może być zdrowy, wszystkie ubytki poleczone, a my możemy stracić ten ząb.
0: Dokładnie. Niejednokrotnie pacjenci mówią, ale mam takie ładne, białe i piękne zęby. Ale właśnie te tkanki są chore, utrzymujące ząb w zębodole i przez to te zęby i tak możemy stracić. Najczęściej dorośli tracą właśnie zęby z powodu choroby przyzębia. Niezauważonej, nierozpoznanej w odpowiednim momencie. Także zachęcam do szybkiego zgłaszania się i częstych wizyt kontrolnych.
1: Oprócz krwawienia z dziąseł w czasie mycia, na co jeszcze? Co powinno nas jeszcze zaniepokoić? Co powinno nas zmobilizować do tego, abyśmy się udali do specjalisty?
0: Powinien zaniepokoić nieprzyjemny też zapach z ust. Nie mówimy o takim porannym, który każdy właściwie z nas ma po przebudzeniu. Powinien zaniepokoić występowanie obrzęków w obrębie dziąseł, jakichś stanów ropnych nieprzyjemnych. Także pojawienie się recesji dziąseł, czyli ucieczka dziąsła, to tak mówiąc skrótowo, w kierunku wierzchołka. No i już w ostateczności chyba najgorsza ruchomość zębów.
1: Pani profesor, czy No bo w sumie to tak, te zęby to gdzieś tam są, one są, czy one są powiązane, ich choroby z innymi naszymi ważnymi dla życia narządami, których na sam dźwięk od razu się mobilizujemy do zadbania o siebie jak serce. Bo do serca przez żołądek.
0: Tak. A u nas od zębów do serca i także do mózgu i nawet do ciąży. Mam tutaj na myśli, tak sobie teraz zażartowałam, ale naprawdę i zupełnie szczerze, wszelkie zmiany w jamie ustnej patologiczne związane z biofilmem powodują to, że te bakterie, bo biofilm to chodzi tak naprawdę o bakterie, to tak ładnie się nazywa mikrobiota, one krążą przecież z tą krwią po całym naszym organizmie, zarówno do serca, do mózgu, do wszelkich innych narządów, czy do trzustki, tam gdzie jest wydzielana, że powiem, insulina. I drodzy Państwo, problem polega na tym, że te bakterie, które są, one mogą w sposób bezpośredni i pośredni być mediatorem stanów zapalnych. I właśnie już od dawna eksperci, jeśli chodzi o ekspertów zajmujących się chorobami sercowo-naczyniowymi, jak i neurolodzy, stwierdzili, że każdy pacjent, który ma chorobę przyzębia, nawet powstał taki konsensus w 2019 roku, powinien być właśnie kontrolowany pod kątem chorób sercowo-naczyniowych i ryzyka wystąpienia incydentów tych sercowo-naczyniowych typu, czy udarów, jeśli chodzi o tworzenie płytki miażdżycowej, no ponieważ, drodzy Państwo, stan zapalny sprzyja agregacji płytek z powstawaniem stanu zapalnego, właśnie tej niestety powstawania laszki miażdżycowej i niestety grozi naprawdę, oprócz tego, że powikłaniami, no to nawet i śmiercią i zgonem. I to jest tylko taki element, który pacjentów bardzo mobilizuje. Pacjenci z cukrzycą, która jest obecnie powszechna, naprawdę powinni bardzo kontrolować swoje przyzębie, ponieważ samą jakby remisja choroby przyzębia lub odpowiednie trzymanie w ryzach tego biofilmu może poprawia z reguły ich poziom glikemii we krwi. Także matki, które mają choroby przyzębia zaawansowaną, nieleczoną, stwierdzono, że ich dzieci mają niską masę urodzeniową. Także generalnie te bakterie, które są w jamie ustnej, one, drodzy Państwo, są niebezpieczne. Głównie są to bakterie, które bytują w kieszonkach i z krwią niestety po całym organizmie robią nam spustoszenie i naprawdę ja tutaj apeluję nawet głównie do kardiologów, którzy z nami współpracują, żeby każdego pacjenta z chorobą sercową, naczyniową kierować właśnie na wizyty kontrolne, jeśli chodzi o periodontologiczne, bo to naprawdę może pomóc także w leczeniu.
1: Pani profesor, jak wygląda leczenie? Próchnica, wszyscy wiedzą, że jest wiertło, trzeba to rozwiercić.
0: Znieczulić
1: i wywiercimy dziurę, założymy wypełnienie i mamy problem rozwiązany. Jak jest w przypadku chorób przyzębia?
0: To wszystko zależy tak naprawdę od czasu, kiedy pacjent trafi na fotel stomatologiczny, ale generalnie mamy tu dwie duże grupy. Właśnie zapalenie dziąseł i zapalenie przyzębia, gdzie już to zapalenie dotknęło tkanki kostnej. Jeżeli tylko dotyczy dziąseł, jest to w pełni odwracalne poprzez, proszę, drodzy Państwo, to jest aż śmieszne, że przez tak prostą rzecz jak odpowiednia higiena jamy ustnej i usunięcie biofilmu bakteryjnego. Oczywiście profesjonalny w gabinecie stomatologicznym. Natomiast jeżeli to już jest bardziej zaawansowany proces i pacjent trafia za późno i to jest groza, że trafia za późno, a mogło być przyjemnie, to teraz w zależności właśnie od zaawansowania tej choroby możemy stosować różne drogi. Oczywiście po wstępnej terapii zamkniętej, czyli po oczyszczeniu. Może być to tak zwana odtwórcza periodontologia, gdzie stosujemy różne materiały, biomateriały, aby odtworzyć te struktury, na ile to możemy zrobić, lub po prostu skupić się, jeżeli to jest proces już bardzo zaawansowany, tylko na tak zwanej terapii podtrzymującej poprzez regularne usuwanie biofilmu, zatrzymać postęp tej choroby i jakby uzyskać remisję i pacjenta mieć oczywiście pod kontrolą, ale uwaga, nie może to tylko być nasza, periodontologów, że tak powiem, sprawa, ponieważ pacjent w domu musi oczywiście pamiętać o codziennej higienie jamy ustnej.
1: Teraz dużo emocji, takich medialnych też, dużo reklam w różnych mediach jest i jesteśmy tak bombardowani, że tak na dobrą sprawę nie nasze naturalne zęby, tylko wszystko się sprowadza do implantów. Czy to jest rozwiązanie dla każdego?
0: No właśnie nie. Implanty nie są rozwiązaniem dla każdego. No najważniejsze jest utrzymać własne zęby w zdrowiu. To jest taki cel pierwotny, ponieważ w ozębnej są proprioceptory i zawsze to odczuwanie żucia jest zupełnie inne przy własnych zębach. Implanty są wspaniałym rozwiązaniem, bo jest to jednak, jakby nie patrzeć, taki element zastępczy, który oprócz estetyki także zapewni nam funkcję. No ale warunek jest taki, że najpierw musi być zdrowe przyzębie, czyli odpowiednia ilość, wolumen kości, żeby w ogóle wszczepić taki implant, więc to zależy także od zaawansowania stadium choroby i od tego, czy jesteśmy w stanie odtworzyć te tkanki przez odpowiednie techniki. I musi być też zdrowe dziąsło, ponieważ tkanka dziąsłowa, tak zwana nieruchoma, to się tak ładnie nazywa dziąsło z rogowa ciała przyczepione, zapewnia stabilność implantów.
1: Co ważniejsze? Zęby czy dziąsła?
0: Zdecydowanie dziąsła, bo jak nie ma zdrowych dziąseł, to zęby też nie będą zdrowe i możemy je wówczas stracić. A tak naprawdę to wszystko jest bardzo ważne i najlepiej, jakbyśmy holistycznie podchodzili do całego problemu.
1: Uczy się nas szczotkowania zębów dwa razy na dobę. Wieczorem dla zdrowia, rano dla urody. Jak to jest z punktu widzenia specjalisty?
0: Dokładnie tak, jak pan redaktor tutaj powiedział. Bardzo ważna jest to ta higiena domowa. Badania wskazują nawet, że raz dziennie dobrze wymyć to wystarczy, ale nie chcę tego głośno mówić, bo niestety pacjenci nawet dwa razy nie potrafią dobrze myć, bo każdy skupia się na czymś innym, głównie na zębach przednich. Może każdy to źle ujęłam, bo świadomi pacjenci tak nie robią, ale jakby celem tego leczenia, tego czyszczenia zębów nie jest wymiana oddechu, jak to wszyscy pojmują, tylko usunięcie mechaniczne tego biofilmu bakteryjnego, czyli płytki bakteryjnej i resztek pokarmowych. Jeżeli my tego nie zrobimy dobrze i skrupulatnie, z każdą powierzchnią po kolei i z oczywiście oczyszczeniem przestrzeni międzyzębowych, no to nigdy nie uzyskamy odpowiedniego zdrowia. A my często o tym zapominamy. Zapominamy o przestrzeniach międzyzębowych, o tym, żeby to robić dokładnie, nie szybko i co ważne, nie agresywnie. Dużo osób myśli, że jak będzie mocno tą szczoteczkę dociskało albo weźmie pastę wybielającą mocno ścierną, to będą lepsze efekty. Ale to niestety, ja zawsze powtarzam, że agresja nie jest ani w życiu wskazana, ani w myciu zębów. Także im ma to być delikatnie, a precyzyjnie i każda powierzchnia po kolei. To jest istotne.
1: Panie profesor, a w którym momencie najczęściej się mylimy?
0: Mylimy?
1: Mylimy, tak. Co nam nie wychodzi przy myciu zębów?
0: Nie wychodzi, myślę, że najbardziej oczyszczanie przestrzeni międzyzębowych. Dlatego, że pacjenci nie chcą, jest dla nich trudne operowanie nitką stomatologiczną, bo oczywiście nitka też nie jest dla wszystkich. Ona jest tylko stosowana tam, gdzie jest ciasno, gdzie zęby są w bliskim kontakcie, a tam, gdzie już utracono przestrzenie międzyzębowe, tam, gdzie jest recesja brodawek dziąsłowych, to powinniśmy stosować takie specjalne szczoteczki czy czyściki międzyzębowe. I myślę, że tutaj pacjenci nie do końca to stosują. Mało osób czyści też powierzchnię języka, a te bakterie także są tam, znajdują się ciągle w jamie ustnej. I myślę, że też się mylimy w tym, że zapominamy o powierzchniach podniebiennych i językowych zębów, że głównie, jak ja to mówię, front chcemy czyścić, że do wyglądu, a to tak naprawdę bakterie nie śpią, one sobie tam czyhają.
1: Wykałaczka?
0: Wykałaczka naprawdę jest niebezpieczna, kiedy źle użytkowana. Można ją stosować, ale naprawdę bardzo umiejętnie i najlepiej z delikatnym naciskiem, bo często pacjenci sobie zrobią szkodę, jeżeli fragment takiej wykałaczki zostanie.
1: Płukanie ust różnego rodzaju płynami do jamy ustnej przed, po myciu zębów, pomiędzy...
0: Generalnie zawsze jest taka zasada, że po umyciu zębów, albo przed umyciem nawet, żeby zmniejszyć bakteriemię, powinniśmy przepłukać usta i ewentualnie po pierwszym takim pierwotnym umyciu, natomiast kiedy już czyścimy te powierzchnie międzyzębowe i wszystko już na koniec jeszcze raz można opłukać, a na sam koniec pastę powinno się tylko już wypluć, nawet nie płukając, żeby ona mogła mieć swoje działanie w jamie ustnej. To jest chyba najczęstszy błąd, jaki robimy.
1: Co każdy z nas powinien dzisiaj zrobić po wysłuchaniu naszej audycji?
0: Myślę, że każdy powinien zastanowić się, zrobić taki rachunek sumienia, na ile dba o swoje zdrowie jamy ustnej i dziąseł, szeroko pojętej periodontologii. pamiętać o tym, żeby umówić się na wizytę kontrolną, do swojego lekarza oczywiście, ale naprawdę te wizyty kontrolne są istotne, bo one pozwalają zapobiegać wielu chorobom albo je wykryć na wczesnym etapie. Dzięki temu jest to, wizyty są przyjemniejsze i są mniej sieją spustoszenia. Więc myślę, że każdy mógłby się tak zastanowić nad sobą, kiedy był ostatnio u stomatologa.
1: A kiedy powinien pójść? Jak często dbamy, pilnujemy? Jak często na kontrolę?
0: Generalnie zdrowy pacjent, taki, który nie ma problemów z chorobami przyzębia, powinien się zgłaszać na wizyty co pół roku, jest najbezpieczniej. W wyjątkowych sytuacjach i perfekcyjnej higienie, a mamy takich pacjentów, to może wystąpić nawet raz na rok, ale nigdy nie rzadziej. Ogólnie zalecenia są raz na pół roku. Pacjenci z chorobą przyzębia, tu w zależności od ich stanu zaawansowania, niestety nawet muszą zgłaszać się co 3-4 miesiące, a to z tego powodu, że jeżeli u nich ta choroba jest mocno zaawansowana albo jeszcze postępuje, to należy nie dopuścić, żeby ten biofilm bakteryjny dojrzał, bo ta dojrzała właśnie płytka bakteryjna, ona jest niedobra, bo bakterie tworzą takie zależności, tak oszukują organizm człowieka i jego mechanizmy obronne, że właśnie wtedy robią sobie, tak jak owca w wilczej skórze, podstępne działanie i niszczą kość. Więc wtedy nie możemy dopuścić do rozwoju tej płytki bakteryjnej, żeby ona wzrosła w siłę. Także częstość wizyt zależy od zaawansowania stanu klinicznego, a pacjent zdrowy najlepiej jakby przychodził na wizyty kontrolne co pół roku.
1: Pani profesor wspomniała o języku, że też powinniśmy częścić. A co on ma wspólnego z zębami i dlaczego? Co tam się na nim takiego dzieje?
0: Bo bakterie są wszędzie praktycznie, i w migdałkach, i na języku. A na języku mamy takie piękne brodawki smakowe. One tworzą takie cudowne miejsca retencyjne dla tych bakterii. Bakterii nie widzimy oczkami swoimi, ale naprawdę one są tam. I może lepiej, że ich nie widzimy, bo byśmy wszyscy się przerazili, jakbyśmy je zobaczyli. Ale generalnie, kiedy my tą powierzchnię języka oczyścimy z tych bakterii czy resztek pokarmowych, dzięki temu no nie rozsiewamy ich zaraz w całej jamie ustnej, no bo co z tego, że umyjemy powierzchnię zębów, jak raz tylko pomachamy naszym językiem, a język jest sprytnym mięśniem i naprawdę bardzo tam lubi ruchomość, no to od razu znajdują się te bakterie z powrotem na powierzchni zębów. Także dla bezpieczeństwa nawet i dwa, dla też ściągnięcia tak zwanego osadu z języka.
1: Dla przypomnienia, 3 krótkie piłki krwawiące, dziąsła to normalne?
0: Nie, to nie jest normalne. To zawsze jest objaw choroby.
1: Parodontoza dotyczy osób starszych?
0: Nie, to jest mit. Parodontoza, tak zwana, czyli ta choroba przyzębia, dotyczy także osób młodych.
1: Jak nie boli, to wszystko w porządku?
0: Absolutnie nie. Szczególnie choroba przyzębia jest podstępna. Długo nie boli, bo jak już zacznie boleć, to z reguły jest źle. Także wchodzimy do stomatologa, periodontologa nie tylko jak boli, tylko właśnie po to, żeby zapobiec problemom.
1: Raz do roku, jak nam nic nie dokucza, jak mamy dolegliwości, minimum raz na pół roku.
0: A jeżeli jest stan zaawansowany i tak zalecono, to nawet co 3-4 miesiące.
1: Natomiast z naszymi zębami pamiętamy o nich 2 razy dziennie. Czy częstsze mycie coś da nam więcej?
0: Nie, absolutnie. Częstsze mycie tylko powoduje, mamy szkliwo dane raz w życiu, tak samo cement korzeniowy, on potem może się odtwarzać w wyniku nadmiernych sił okluzyjnych, ale generalnie szkliwo się nie odtwarza, a nadmierne mycie za bardzo je ściera, a wcale nie spowoduje, że tej płytki bakteryjnej będzie mniej, no bo my i tak jemy w ciągu dnia, no musimy spożywać pokarmy, nasze mucyny, czyli takie białka w ślinie i glikoproteiny się gromadzą, więc najistotniejsze jest 2 razy dziennie, ale szczególnym naciskiem na noc, bo wówczas jak śpimy w nocy, spada ilość wydzielanej śliny, która zawiera różne obronne mechanizmy przeciw bakteriom i właśnie dlatego szczególnie przed snem powinniśmy bardzo dokładnie wyszczotkować zęby i przestrzenie międzyzębowe oraz język.
1: Guma do żucia. To jest dobro dla zębów, czy...
0: Czy guma do żucia jest tylko wtedy zalecana, kiedy chcemy, żeby nasze pH w jamie ustnej się zmieniło po jedzeniu. To może być tylko bezpośrednio po posiłku i to nie dłużej niż 10 minut, ponieważ możemy wówczas być tak zwany przerost zwaczy, jak ktoś intensywnie żuje gumę, a wcale to nie pomaga, wręcz powoduje nadmierne siły okluzyjne i spustoszenie. Ta guma nie jest zalecana.
1: Czy są posiłki, które są szczególnie niebezpieczne dla naszych zębów?
0: Są to wszelkiego rodzaju słodkie potrawy, ale głównie chodzi o takie klejące, bo nie każda słodycz jest zła, bo generalnie bakterie wszystko sobie na cukier potem przetworzą, bo na tym polega ich metabolizm, ale takie bezpośrednio bardzo klejące rzeczy, typu karmelki różnego typu, takie ciągnące, lub włókna nawet mięsne, które włókna mięsa wołowego, które tam pomiędzy zębami utkną, to jest najgorsze dla naszego uzębienia, bo oprócz tego, że gromadzi bakterie, wywołuje próchnicę, to także problemy z przyzębiem.
1: Jabłka.
0: A jabłka są wspaniałe. Owoce wszystkie twarde są bardzo dobre, ponieważ powodują naturalne oczyszczanie też naszych powierzchni zębowych. Także owoce są zalecane, jeśli chodzi o... Ale twarde. Miękkie też nie są do końca korzystne.
1: I tym oto optymistycznym akcentem z naciskiem na higienę jamy ustnej kończymy naszą dzisiejszą audycję. Moim i Państwa gościem była pani profesor Magdalena Sulewska. Dziękuję pani profesor.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Pani profesor na co dzień pracuje w perioklinice w Białymstoku na ulicy Podlaskiej oraz uczy studentów, jak dbać, jak na przyszłość mają zadbać o nasze uzębienie w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Dziękuję pani profesor.
0: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: A ja państwa zapraszam na kolejną audycję za tydzień. Dziękuję.
2: Pytanie do specjalisty.

Za nami najnowszy odcinek z cyklu Pytanie do specjalisty. Gościem była pani profesor Magdalena Sulewska, która przybliżyła temat stomatologii. Gospodarzem programu jest profesor Jan Kochanowicz, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Kolejny odcinek z tego cyklu już za tydzień w czwartek, a powtórka dzisiejszego w niedzielę po godzinie 17. Tymczasem na naszej antenie już po przerwie punktualnie o godzinie 20 powtórka dzisiejszego wydania wiadomości, w których to dziś mowa m.in. o pielgrzymce autokarowej do Ełku.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś czwartek, 18 czerwca według nowego stylu i 5 czerwca zgodnie z kalendarzem juliańskim. Szczególnie wspominamy także Matkę Bożą w jej ikonie Nieoczekiwana Radość. Dziś przypada także liturgiczne wspomnienie świętego Doroteusza, biskupa Tyru, świętego Doroteusza z Gazy, świętego Anubiusza, pustelnika z Egiptu, świętego Teodora Cudotwórcy i świętych Ireneusza oraz Seliniusza z Egiptu. Przed mikrofonem Julia Ochrymiuk. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości powiemy o kolejnym spotkaniu dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, pielgrzymce autokarowej do Ełku, a także pielgrzymce autokarowej do Jabłecznej. Eleos, prawosławny ośrodek miłosierdzia, przy współpracy z parafią prawosławną świętego Mikołaja w Białymstoku organizuje kolejne spotkanie dla osób uzależnionych od alkoholu. Połączone z akafistem do Najświętszej Bogu Rodzicy, ku czci jej cudownej ikony Kielich Nieupijający. Akafist rozpocznie się w środę 24 czerwca o godzinie 18 w cerkwi świętego Mikołaja w Białymstoku, po którym organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych na spotkanie z terapeutą uzależnień do Centrum Kultury Prawosławnej przy ulicy Świętego Mikołaja 5. Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku zaprasza na pielgrzymkę do Ełku, która odbędzie się 12 lipca w Dniu Święta Apostołów Piotra i Pawła, którzy są patronami parafii w Ełku. Do udziału w pielgrzymce zachęca proboszcz parafii w Ełku ojciec Rafał Łaszczuk wraz z całą wspólnotą. W Dniu Święta ustawione zostaną krzyże na kopułach, a także poświęcona ikona Matki Bożej. O godzinie 6.30 wyjazd z parkingu pod cerkwią przy ulicy Sikorskiego 9, o godzinie 9.00 święta liturgia, a następnie świąteczny poczęstunek i możliwość spędzania czasu nad Jeziorem Ełckim z kawą i herbatą. Powrót do Białegostoku planowany jest na godzinę około 17.00. Informacje i zapisy pod numerem telefonu 505 129 774, 505 129 774. Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku zaprasza w dniach 24 i 25 czerwca na pielgrzymkę autokarową do Jabłecznej z okazji Dnia Pamięci świętego Onufrego Wielkiego, patrona monasteru. 24 czerwca wyjazd z Białegostoku o godzinie 12, a powrót 25 czerwca około godziny 17. Zapisy pod numerem telefonu 883 772 000 883 772 000. Istnieje możliwość dołączenia na trasie pielgrzymki. Na modlitewne uroczystości do monasteru w Jabłecznej zmierza także piesza pielgrzymka z Białegostoku, organizowana przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej. Pielgrzymi są dziś już na czwartym dniu trasy, a dzisiejszy nocleg ma miejsce w Zubaczach. Jutro po porannej liturgii pielgrzymi wyruszą w kierunku Milnika. Do pieszej pielgrzymki także można dołączyć każdego dnia. Szczegółowe informacje odnośnie trasy można odnaleźć na Facebooku, a także stronie internetowej Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce.

Za nami powtórka dzisiejszego wydania serwisu informacyjnego. W ten sposób rozpoczęliśmy ostatnią godzinę tego czwartkowego programu. Po przerwie audycja ichumena Panteleimona Karczewskiego Głos Liturgii.

0: Prawosławne nabożeństwa stanowią niewyczerpalne źródło bogactwa, treści i piękna. Teksty liturgiczne, śpiewy, a także obrzędy mają swoje znaczenie, które im je bardziej rozumiemy i odczuwamy, nabiera dla nas coraz głębszego sensu. Ihumen Panteleimon Karczewski zaprasza do wspólnego odkrywania bogactwa prawosławnego nabożeństwa, piękna języka cerkiewnosłowiańskiego, a także muzyki liturgicznej. Zapraszamy do wysłuchania kolejnej audycji.
1: Głos liturgii. Audycja o bogactwie treści prawosławnego nabożeństwa. Do wspólnego poznawania tekstów liturgicznych zaprasza ihumen Panteleimon Karczewski. Drodzy Państwo, witam w setnym odcinku naszej audycji. Odcinku kończącym już tę serię. Przez ostatnie 4 lata rozmawialiśmy o różnych tekstach, hymnach, zwyczajach liturgicznych, a teraz pora na coś innego, trochę przewrotnego, bo dzisiejszy głos liturgii będzie o ciszy. Ale oczywiście nie będziemy przez czas naszego odcinka milczeć, bo ciszy każdy może doświadczyć samodzielnie. Ale o ciszy sobie dziś porozmawiamy.
2: Głos liturgii.
1: Drodzy Państwo, oczywiście prawosławne nabożeństwo kojarzy się każdemu z wielkim bogactwem tekstów i bogactwem śpiewu. Śpiewu w różnych stylach muzycznych, ale pięknego, modlitewnego i w sumie wydaje się, że nie ma tu żadnego miejsca na ciszę. A jednak cisza czy milczenie to też istotny element w prawosławnej i liturgii, i duchowości. Ale czym właściwie jest cisza? W świecie, w którym człowiek niemal bez przerwy otoczony jest dźwiękiem, a nawet hałasem, cisza coraz częściej wydaje się czymś obcym, a może nawet niepokojącym. Wydaje się nawet brakiem, jakąś przerwą. Na przykład w radiu cisza nigdy nie może trwać dłużej niż 3 sekundy, bo wtedy jest to błąd, bo radio opiera się na dźwięku. A jednak w prawosławnej duchowości cisza nie jest pustką. Milczenie jest oznaką pokory. To moment, w którym człowiek uświadamia sobie, jak mały jest wobec Boga i jak niewystarczający staje się ludzki język wobec Bożej tajemnicy. Nie wszystko da się wyrazić słowami. Nie wszystko można opisać czy wyśpiewać. Dlatego prorok Habakuk mówi:
3: lecz Pan mieszka w świętym domu swoim. Niechaj zamilknie przed Nim cała ziemia.
1: Czyli wzywa, aby wobec Boga najpierw zamilknąć. Nie po to, żeby nic się nie działo, ale właśnie po to, żeby zacząć naprawdę słuchać. Bo milczenie jest także gotowością do słuchania. Uciszamy własne myśli, by dać przestrzeń Bogu, aby to On mógł mówić i działać. Po grecku cisza to isichia. I ten termin bardzo mocno wszedł do prawosławnej duchowości, bo zaczęto nim nazywać nie tylko fizyczną ciszę, ale też wewnętrzną ciszę człowieka, duchowy pokój. Od tego terminu isichia powstał termin hezychazm, oznaczający wyciszenie serca i nieustanną modlitwę, czyli to, do czego dąży prawosławna duchowość. I dlatego cisza jest tak ważna również przed naszą modlitwą, bo człowiek potrzebuje chwili zatrzymania, zebrania myśli, uspokojenia serca, bo spotkanie z Bogiem zaczyna się właśnie od skupienia. I dlatego cisza jest charakterystycznym elementem początku nabożeństwa całonocnego czuwania. Zanim kapłan wypowie słowa aklamacji, czyli zanim rozpocznie wieczernie, najpierw okadza ołtarz i całe prezbiterium w milczeniu. Jedyne co słychać to dźwięk kadzidła. W praktyce słowiańskiej w ciszy okadza się najświętszą część świątyni, ale w praktyce greckiej na świętej górze Athos kapłan okadza całą cerkiew w milczeniu i dopiero po tym okadzeniu rozpoczyna nabożeństwo. Dalej, cisza jest także wyrazem głębokiej pokory wobec świętości. Milczenie nie jest pustką, ale szacunkiem. I związane jest też mocno z sakramentem Eucharystii, bo reguły liturgiczne nakazują kapłanowi milczenie, gdy przynosi Eucharystię. Na przykład, gdy duchowny udaje się do chorego, żeby udzielić mu Eucharystii, zawsze czyni to w milczeniu. Podobnie na liturgii uprzednio poświęconych darów, sprawowanej w Wielkim Poście, kiedy duchowny przenosi na ołtarz już uświęcone dary eucharystyczne, ciało i krew Chrystusa, wtedy też idzie w milczeniu. Reguły liturgiczne mówią w języku cerkiewnosłowiańskim, że idzie nicztorze głagola, czyli nic nie mówiąc. Milczenie może być też znakiem zwycięstwa, znakiem dobrowolnej pokory, którą pokazał nam sam Jezus Chrystus. Przecież w Wielki Piątek, w chwilach cierpień i szyderstw, Chrystus milczy. To milczenie jest bardzo przejmujące, zapowiadał je już prorok Izajasz w Starym Testamencie.
3: Dręczono go, lecz sam dał się gnębić. Nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich.
1: I po tym milczeniu Zbawiciela w Wielki Piątek my też milkniemy. W Wielką Sobotę na liturgii zamiast tradycyjnego hymnu cherubinów śpiewana jest pieśń, która wzywa nas właśnie do milczenia.

0: Przetłumaczmy. Damo uczyt wsiakaja płoć człowiecza. Niech zamilknie wszelkie ludzkie ciało. Idę stoić so strachom i trepietom. I niech stoi z bojaźnią i drżeniem. I nicztorze ziemnoje w siebie da pomyślajet. I niech o niczym ziemskim w sobie nie myśli. Car bo carstwu już czych, i gospodź gospodstwu już czych, bowiem król królujących i pan panujących przychodzić zakłaci się i dać się wsnieć wiernym. Przychodzi, aby dać się zabić, ofiarować i dać siebie jako pokarm wiernym. Predchodzić, że się mu licy angielscy, a poprzedzają go chóry anielskie, so wsiakim naczałom i właścił, ze wszelką zwierzchnością i władzą, mnogooczyci cherubimi i szestokryłaci serafimi, wieloocy cherubini i sześcioskrzydli serafini. Lica zakrywajuszcze i wopijuszcze pieśń Alleluja, zakrywając swe oblicza i śpiewając pieśń Alleluja. Kiedy król królów spoczywa w grobie, cała ziemia pogrąża się w milczeniu. To charakterystyczna cisza Wielkiej Soboty, która jest naszym milczącym oczekiwaniem na triumf Paschy. To dobrowolne milczenie całego Kościoła. Ale milczenie nie zawsze jest dobrowolne. I tu dwa przykłady. Pierwszym przykładem milczącego nie z własnej woli jest prorok Zachariasz. On miał widzenie anioła, który zapowiedział mu, że jego żona Elżbieta urodzi syna. Chodzi o świętego Jana Chrzciciela. Zachariasz nie uwierzył od razu słowom archanioła, ale dopytywał, jak to jest możliwe, przecież i on, i jego żona są już w podeszłym wieku. Anioł odpowiedział mu:
1: a oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić i zrozumieli, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy.
0: Ta niemota Zachariasza, jego wymuszone milczenie trwało aż 9 miesięcy. Przez cały czas, kiedy Elżbieta nosiła Jana Chrzciciela w swoim łonie. Dopiero po narodzinach dziecka, a nawet po 8 dniach, gdy przyszedł czas obrzezania i nadania imienia, wtedy Zachariasz przemówił.
1: Wtedy ojciec jego, Zachariasz, został napełniony Duchem Świętym i prorokował mówiąc: niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela.
0: I dlatego też na święto narodzenia świętego Jana Chrzciciela, które będziemy świętować już niedługo, bo 24 czerwca i w starym stylu będzie to 7 lipca, ale też na święto poczęcia świętego Jana, które wypada 9 miesięcy wcześniej, mowa nie tylko o samym Chrzcicielu, ale także właśnie o Zachariaszu. Przed nami dwa utwory poświęcone tej tematyce w wykonaniu chóru alumnów Prawosławnego Seminarium Duchownego pod dyrekcją Andrzeja Bojko. Posłuchajmy.

Przetłumaczmy nasz utwór. Czy to nie wierujesz słowiesie moim Zacharie? Dlaczego nie wierzysz moim słowom, Zachariaszu? Czyli te słowa, poetyckie słowa wypowiada sam anioł. Używo błahowieszcze nie, łagoleszy prynosici mnie. Mówisz, że przynoszę ci fałszywe zwiastowanie. Boży archangieł jeśm. Jestem Bożym archaniołem. Jaże mi powielenna suć, si ja ciebie głagolu, z toboju sto ja. I to, co zostało mi nakazane, oznajmiam tobie, stojąc przed tobą. Ponieże nie wierował jesi i nie jad wiery, ponieważ jednak nie uwierzyłeś i nie przyjąłeś wiary, budziesz głuch i bezgłasien, będziesz głuchy i niemy. Dądzie, że ubo uzryszy moich głagoł bożestwienoje zbytije, dopóki nie ujrzysz spełnienia przez Boga moich słów. Jechdarze rodzit jeli zawiet ciebie słowa głas, wielikaho predtieczu. A gdy Elżbieta urodzi ci głos słowa wielkiego poprzednika, ujasniajusz czu się języku błogosławiszy Boga Izraelewa. Wtedy rozwiązany zostanie twój język i będziesz błogosławił Boga Izraela. I teraz drugi utwór o tej samej tematyce już ze święta narodzenia Jana Chrzciciela. Posłuchajmy.

Rozruszając Zacharino mówczanie rozdziejsia i Joan. Milczenie Zachariasza rozwiązuje narodzony Jan. Ibo nie podobasze odcu mołczaci, przyszedszu hłasu. Bo nie godziło się, aby ojciec milczał, gdy przyszedł głos. Czyli Jan Chrzciciel nazywany jest tu głosem. No, jako że nie wierowawszu pierwie je, jazyk swiaza, lecz jak wcześniej za niewiarę został związany jego język, sice jawlszu się dać je ocu swobożdzienie. Tak teraz objawienie się dziecka przynosi ojcu uwolnienie. Jemuże i błahowistisia, i rodisia głas słowa, i świeta predtiecza. Jemu bowiem i został zwiastowany, i urodził się głos słowa i poprzednik światłości, mola o duszach naszych, modlący się za dusze nasze. Piękny poetycki tekst ukazujący, że narodzenie się świętego Jana, który był głosem słowa, czyli głosem Chrystusa, zapowiadającym Zbawiciela, to właśnie narodzenie przywróciło dar głosu Zachariaszowi. Ale jest, drodzy Państwo, jeszcze inny przykład milczenia, które nie wynika z woli człowieka, bo związane jest ze śmiercią. Zmarły, leżący w trumnie, też milczy. I o tym też mamy odpowiednie utwory liturgiczne. Posłuchajmy jednego z hymnów pogrzebowych, w którym w poetycki sposób przemawia do żałobników sam zmarły. To on mówi do wszystkich zebranych następujące słowa.

zacznij, bo dzień biesiedowach z wami. Jeszcze wczoraj bowiem rozmawiałem z wami i w niezapu najdzie na mnie straszny czas śmiertny. A oto nagle nadeszła na mnie straszliwa godzina śmierci. No przyjdźcie wsi lubieszcze i mia, lecz przyjdźcie wszyscy, którzy mnie kochacie i całujcie mnie poslednim całowaniem i ucałujcie mnie ostatnim pocałunkiem. Nie k tomu, bo z wami pochodzę i li sobie sieduju proczeje. Odtąd bowiem nie będę chodził pośród was, ani rozmawiał już więcej. K sudzi, bo odchodzę i dierze nieść lice prijatia. Odchodzę bowiem do sędziego, u którego nie ma względu na osoby. Rab, bo i władyka w kupie predstojat. Tam bowiem stoją razem i sługa, i władca, car i woin, bogaty i ubogi w równiem dostojeństwie. Król i żołnierz, bogaty i ubogi w równej godności. Ale to, co dla nas istotne, dla naszego dzisiejszego tematu, to właśnie sam początek, że zmarły zwraca się, określając się mianem bezwładnej. Ten, który jest niemy, ten, który jest bez głosu. I dopiero później dodaje, że bez oddechu. To też istotne, jak wielkie znaczenie mają nasze słowa, których dar wypowiadania zanika po śmierci. I na koniec, drodzy Państwo, milczenie to też wyraz naszej maleńkości wobec Pana Boga, naszej niemocy, żeby wyrazić prawdy teologiczne. To stwierdzenie naszej słabości w godnym wychwaleniu Boga i Jego działania. Ta myśl wielokrotnie wyrażona jest w różnych modlitwach, gdy mowa, na przykład, że retorzy wielomówni nie są w stanie wyrazić, czy to bogactwa łaski Bożej, czy to wychwalić na przykład wcielenia Syna Bożego. I mamy taki przepiękny hymn na święto narodzenia Chrystusa, adresowany do Bogu Rodzicy, w którym właśnie wyrażamy to, że z jednej strony lepsze jest milczenie, a z drugiej, że chcemy godnie wychwalić Matkę Bożą. Posłuchajmy.

Przetłumaczmy. Lubici ubo nam, jakoby zbiedno je strachom udobie je mouczanie. Czyli umiłować milczenie lepiej byłoby nam jako bezpieczne z bojaźni. Lubowi już dziewo pieśni tkaci sprociażenno słożenne ja nieudobno jeść. Lecz z miłości do ciebie, dziewico, tkać pieśni harmonijnie ułożone jest rzeczą trudną. No i mati siłu, jeliko jest proizwolenie daszć. Ty jednak, matko, daj nam tę siłę na miarę naszego pragnienia. To piękny dysonans, że jednocześnie lepiej byłoby zachować milczenie, ale jednak pragniemy wyśpiewywać pieśni Bogu Rodzice, żeby ją godnie wychwalić i prosimy ją o ten dar. –

0: czyli że wiemy, że wypada milczeć, ale w sercu jednak chcemy wygłaszać i dziękować za wielkie dary Boże. Drodzy Państwo, ja również dziękuję za wielki dar Panu Bogu, jakim były spotkania z Państwem przez ostatnie 4 lata w audycji Głos Liturgii. Dziękuję Państwu za otwartość, za chęć poznawania prawosławnego nabożeństwa, za różne słowa pozytywnych opinii, z jakimi się spotykałem, a chciałbym teraz na koniec powiedzieć, że były to słowa i od osób prawosławnych, ale i od osób nieprawosławnych. Słuchali nas i ludzie świeccy, i duchowni różnych wyznań, także znane osoby ze świata i kultury, i nauki, a nawet polityki. Bo piękno i prawda nabożeństwa przemawiają językiem uniwersalnym, który trafia do każdego człowieka, niezależnie od jego czy to drogi życiowej, czy wyznania. Głos liturgii powstał z pragnienia, aby liturgia nie była jedynie obrzędem oglądanym z zewnątrz, lecz żywym spotkaniem człowieka z Bogiem. Dużo powstaje ważnych i ciekawych opracowań naukowych na temat liturgii. To istotne, że mamy książki i artykuły i choć ta przestrzeń naukowa jest też szczególnie bliska mojemu sercu, to przyświecał mi też cel, żeby piękno liturgii mogło dotrzeć też do tych, którzy na co dzień nie sięgają po te specjalistyczne publikacje, używające często skomplikowanego języka teologicznego. A zatem audycja miała być próbą, jak ktoś to też powiedział, przeniesienia wiedzy o liturgii pod strzechy. Pokazania, że bogactwo prawosławnego nabożeństwa nie jest wiedzą zarezerwowaną tylko dla wąskiego grona specjalistów, ale że jest wspaniałym, żywym doświadczeniem, do którego zaproszony jest każdy człowiek. Że wielka skarbnica cerkwi może być dostępna dla każdego, w jego zwykłej codzienności. Ponadto audycja radiowa daje więcej możliwości niż kartka papieru, dlatego że o utworach liturgicznych możemy nie tylko mówić, ale możemy ich też posłuchać w różnych wykonaniach i o różnej wrażliwości. Nasze audycje nie stanowiły jednego zwartego wykładu liturgiki. Taki też był zamysł, żeby każdy odcinek był autonomiczny, żeby nie musieli się Państwo cofać do poprzednich odcinków, ale żeby można było niezależnie wysłuchać każdego odcinka i żeby ta tematyka też była różnorodna. Bo mówiliśmy i o świętach, i o postach, i o poszczególnych nabożeństwach, o rzeczach znanych, mało znanych, albo w ogóle praktycznie nieznanych. Mówiliśmy o postaciach i o średniowiecznych hymnografach, którzy byli autorami omawianych hymnów, ale i o nowożytnych kompozytorach, o psalmach, o śmierci, o modlitwie za zmarłych. Odwoływaliśmy się także do bieżących ważnych wydarzeń, bo było chociażby o kanonizacji męczenników katyńskich w zeszłym roku, było nawet o koronacji królewskiej, tuż przed koronacją w Londynie w 2023 roku. Było też o przyrodzie, o pszczołach, o deszczu, o 4 porach roku, a na koniec mieliśmy 8 odcinków o różnych stanach i emocjach człowieka, ale zawsze wszystko było omawiane przez pryzmat liturgii, czyli tego, jak mówi o tym prawosławne nabożeństwo, cały rytm duchowo-liturgiczny, który, jak się okazało, przenika przez każdą sferę życia człowieka. Tworzenie audycji było dla mnie ogromnym zaszczytem i głębokim doświadczeniem duchowym. I choć nasz radiowy głos liturgii przechodzi teraz w sferę milczenia, to mamy nadzieję na pozostawienie materialnego śladu i zwieńczenia, jakim będzie przygotowywana właśnie książka, która ujrzy światło dzienne jesienią podczas jubileuszu Radia Ortodoksja. Dziękuję radiu za współpracę, za przestrzeń dla niesienia słowa o liturgii, a ojcu Mateuszowi Kiczko, dyrektorowi, za nieustaną życzliwość, jaką okazywał naszemu zespołowi. 100 odcinków to ponad 40 godzin słuchowiska. Tylko 40 godzin, bo za każdym odcinkiem, z których każdy trwał średnio 24 minuty, stało kilka godzin pracy. Najpierw przygotowanie merytoryczne, planowanie odcinka, nagranie, później produkcja, poprawki i następnie już publikacje na stronie i na różnych platformach. I właśnie za to chciałbym w tym momencie serdecznie podziękować osobom zaangażowanym w produkcję naszej serii. To na koniec, ale to chyba najważniejsze. Bo to nie tylko moja praca, ale także od strony technicznej praca kilku osób. Stronę techniczną, czyli montaż, koordynował Tomasz Wasiluk. Za produkcję odcinków odpowiadali także Adrian Maksymiuk, Eryk Strączyński i Mateusz Łukaszuk. Poza moim głosem słyszeli Państwo także głos jeszcze innej osoby, która czytała nam przez całą serię fragmenty Pisma Świętego, a był to Michał Sawicki. Dziękuję Wam wszystkim za zaangażowanie i za cierpliwość. Dziękuję też za graficzne logotypy każdego odcinka dwóm paniom, Nice Szymaniuk i Agacie Uścinowicz. Dziękuję także wielu chórom, które wykonywały nagrania na potrzeby naszej audycji. Bo wiele utworów, które Państwo słyszeli, pochodziło z gotowych już nagrań, a wiele powstało specjalnie dla nas, dla audycji Głos Liturgii. Żegnam się z Państwem, dziękując za każdy wspólnie spędzony moment. Na sam koniec życzę wszystkim dalszego, nieustannego poznawania i odkrywania nieprzebranego bogactwa prawosławnego nabożeństwa. Niech liturgia zawsze będzie dla Państwa żywym źródłem siły, zachwytu i pokoju. Z całego serca dziękuję.
1: Była to audycja Głos Liturgii.

Za nami audycja Głos Liturgii prowadzona przez ichumena Pantaleimona Karczewskiego. Była to wyjątkowa audycja, ponieważ to już setny i ostatni najnowszy odcinek tego programu. Serdecznie dziękujemy ichumenowi Pantaleimonowi Karczewskiemu, a także całemu zespołowi przygotowującemu audycję z cyklu Głos Liturgii za wytrwałość, cierpliwość i ogromne zaangażowanie w głoszeniu Słowa Bożego. A tymczasem zbliżamy się do zakończenia tego czwartkowego programu. Po przerwie modlitwy wieczorne.